0: Zginęły co najmniej 132 osoby. Trwa akcja ratunkowa po trzęsieniu ziemi w Kolumbii. 10-letni zakaz wjazdu do Polski. Sąd podtrzymał decyzję w sprawie ukraińskiego patostreamera. Rewelacyjna Iga Świątek. Polka awansowała do półfinału turnieju w Toronto. Jest szósta, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. USA przekażą Kolumbii ponad 15 milionów dolarów. To w związku z wczorajszym trzęsieniem ziemi. Według najnowszych danych zginęły co najmniej 132 osoby. Trzęsienie o magnitudzie 7,4 było najsilniejszym od dekady, przekazały kolumbijskie służby. 87 osób zostało rannych, a ponad 60 budynków się zawaliło. Internet obiegły dramatyczne nagrania. To moment zawalenia się jednego z trzypiętrowych budynków w mieście Pereira. Trwa akcja ratunkowa. Poważne zniszczenia odnotowano w miastach zachodniej Kolumbii. W Manizales zawaliła się jedna z kopuł bazyliki i kilka domów w historycznym centrum. Uszkodzonych zostało co najmniej 10 kolumbijskich lotnisk. Według mediów wstrząsy były odczuwalne również w Ekwadorze i Wenezueli, którą w czerwcu nawiedziło podwójne trzęsienie ziemi. Przypomnijmy, zginęło w nim co najmniej 6 tysięcy osób. Ukraiński patostreamer, znany jako Crowley, przez najbliższe 10 lat nie wjedzie do strefy Schengen. Naczelny Sąd Administracyjny podtrzymał decyzję szefa ABW i ministra spraw wewnętrznych. Mężczyzna 2 lata temu został wydalony z Polski po tym, jak wielokrotnie w przebraniu krasnala zakłócał porządek, m.in. w centrach handlowych.
1: Patostreamer we wspomnianym przebraniu wdzierał się m.in. do pomieszczeń przeznaczonych tylko dla personelu sklepu, transmitując to w internecie. Nie tylko to jednak niepokoiło służby.
2: Już miał uzasadnione podejrzenie, że może działać szpiegowsko przeciwko Polsce.
1: Tłumaczył rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Władysław O. próbował odwoływać się od decyzji o jego deportacji i zakazie wjazdu do strefy Schengen w dwóch instancjach. Sąd podtrzymał jednak decyzję urzędników.
2: Mężczyzna więcej do Polski w przeciągu najbliższych 10 lat i do strefy Schengen na pewno nie wjedzie.
1: Wyjaśniał Jacek Dobrzyński. W ubiegłym roku MSWiA wydało prawie 10 tysięcy decyzji o deportacji. W tym roku jest ich już blisko 6 tysięcy.
0: O czym informował Mateusz Chłystun. Jedni chcą strefy z ograniczeniami dla tego typu najmu, drudzy rozwiązania problemu uciążliwych lokatorów. Domagamy się zmian, mówią przedsiębiorcy i aktywiści. Chodzi o tak zwane Lex Airbnb, czyli projekt, który ma uregulować rynek najmu krótkoterminowego. Ustawa z poprawkami ma trafić pod obrady Sejmu po wakacjach. O szczegółach Aleksander Ruszkowski.
3: Choć podejścia do ustawy są różne, to zarówno ci za, jak i przeciw Airbnb chcą jak najszybszych zmian. Punktem wspólnym są uciążliwi lokatorzy, którzy nie ponoszą odpowiedzialności za swoje zachowanie. Aktywiści ze Stowarzyszenia Miasto Jest Nasze mówią też, że ograniczenie tego typu najmu może doprowadzić do spadku cen mieszkań, ale zdaniem przedsiębiorców takie ograniczenia nic nie zmienią.
4: W Warszawie szacujemy, że jest 15 tysięcy około mieszkań na krótki termin. To jest kropla w morzu. Nawet gdybyśmy dzisiaj od jutra skasowali wszystkie mieszkania na wynajem krótkoterminowy, to o ile spadną ceny mieszkań? 200 zł, 300 zł z metra kwadratowego?
3: Mówi Celina Mierzejewska ze Stowarzyszenia Mieszkalnik. Szacuje się, że w Polsce jest około 70 tysięcy mieszkań na wynajem krótkoterminowy.
0: To był Aleksander Ruszkowski, dziękujemy.
5: Wiadomości Radia Plus.
0: Pokaz siły Igi Świątek. Polka wygrała z Rosjanką Dianą Schneider 6-2, 6-1 i awansowała do półfinału turnieju w Toronto. Jej kolejną rywalką będzie Ukrainka Elina Svitolina. W Canadian Open Świątek dotarła do półfinału już drugi raz. W 2023 przegrała w nim z Jessicą Pegulą.
5: To rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
6: Let's go, Iga, let's go!
7: Bo Iga jest the best. The best już teraz na antenie Radia Plus. Tina Turner nam zaśpiewa.
6: A potem Anna Jantar, żeby szczęśliwym być. I to jest w życiu najważniejsze. Dzień dobry, Kasia Kozimor.
7: Tomek Waloszczyk.
0: I Michał Konopiński.
6: O właśnie, zapraszamy do 9:00.

0: Tak mało trzeba, wystarczą życzenia, dobre słowo i my je właśnie składamy. Imieniny obchodzą dzisiaj Aleksander, Filomena, Herman, Klara, Lilia, Rufin, Telimena i Zuzanna.
1: I dalej proszę.
0: Dalej jest Steve, nie wiem, Woźniak. Amerykański inżynier, informatyk, wynalazca, przedsiębiorca, on jabłko zerwał.
1: Nie, ugryzł.
0: A, może. I Jacek Kopczyński, aktor i lektor, obchodzą dzisiaj urodziny. Wszystkiego najlepszego.
1: A my składamy wam życzenia i życzymy wam, żeby ten dzień był udany oczywiście z Radiem Plus 12 minut po godzinie 6.
2: W tym czasie uczniowie przystąpili do Jezusa z zapytaniem, kto właściwie jest największy w Królestwie Niebieskim. On przywołał dziecko, postawił je przed nimi i rzekł: zaprawdę powiadam wam, jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. Kto się więc uniży jak to dziecko, ten jest największy w Królestwie Niebieskim. A kto by przyjął jedno takie dziecko w imię moje, mnie przyjmuje. Strzeżcie się, żebyście nie gardzili żadnym z tych małych. Albowiem powiadam wam, aniołowie ich w niebie wpatrują się zawsze w oblicze Ojca mojego, który jest w niebie. Jak wam się zdaje? Jeśli ktoś posiada 100 owiec i zabłąka się jedna z nich, to czy nie zostawi 99 na górach i nie pójdzie szukać tej, która się błąka? A jeśli mu się uda ją odnaleźć, zaprawdę powiadam wam, cieszy się nią bardziej niż 99 tymi, które się nie zabłąkały. Tak też nie jest wolą Ojca waszego, który jest w niebie, żeby zginęło nawet jedno z tych małych.
3: Dzisiejsza Ewangelia zachęca nas do tego, żebyśmy wyszli ze swoich zakamarków życia i poszli na drogę i na tej drodze pozwolili znaleźć się Jezusowi. Jeśli to ty, droga siostro, drogi bracie, jesteś tą zagubioną owcą, to daj krok naprzód. Pozwól znaleźć się Jezusowi.
4: Reklama.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Słyszysz? To góry wołają. I to jak? Z wieży widokowej Skywalk Serce Poronina w Małym Cichem. Gotowa na coś naprawdę wyjątkowego? Największy szklany taras w Europie? Serio? Serio! Ścieżka w chmurach i panorama Tatr pełne 360 stopni. Wow, już czuję ten zew przygody. A na górze? Siatka relaksacyjna i dwie zjeżdżalnie. Idealne na wypad z przyjaciółmi i z rodziną. Skywalk Serce Poronina. Poczuj wysokość emocji. Sprawdź na skywalk-poronin.pl.
8: Kraków żyje szybko, a ty? Szukasz pewnego transportu po mieście? Wybierz sprawdzoną jakość i bezpieczeństwo. Megataxi to krakowska korporacja z ponad 30-letnim doświadczeniem. Jesteśmy tam, gdzie nas potrzebujesz. Na postoju przy Dworcu Głównym oraz przy Szpitalu Rydygiera. Megataxi to umiarkowane ceny i bezpieczny przejazd. Zaufały nam krakowskie hotele i firmy. Teraz czas na ciebie. Postaw na tradycyjną taksówkę. Pobierz aplikację lub zadzwoń. 12,4 miliony.
4: Reklama.

0: The Rabbits i Szuwary w Radio Plus 24,5 minuty po godzinie 6 we wtorek 11 sierpnia.
1: A to nie żadne szuwary, tam ich nie ma, bo to chór gada. Chór sobie gada, no. A tu nagle wielbłąd wkroczył na plażę w Egipcie. Polski turysta to nagrał, no i się przechadza tam w ogóle po plaży. Ludzie, tacy, którzy tam odpoczywali i w ogóle nie spodziewali się takiego gigantycznego zwierza, się wystraszyli.
0: Halo, halo, ja widzę uniesione kopyto.
1: No tak, ale to zdjęcie,
0: które akurat... bardziej mi wygląda na Zatokę Abu Dhabab.
1: Może tak, no nie będę się kłócił. No, może nie, być Abu Dhabab, może być ten.
0: Nie, no to absolutnie wtedy nie hurgada. No, ale nieważne.
1: To w Egipcie miało miejsce.
0: Woda jak woda, leżaki wszędzie te same.
1: To jest Egipt, to jest potwierdzona informacja.
0: No i mówiłem, że no dobrze.
1: No ale przyszedł się napoić, taki ciekawy ludzi.
0: Ale co, ty słoną wodę pił?
1: No, no nie wiem. No.
0: Ale okazał się,
1: że... A wiesz, że słona woda ma elektrolity specjalne. Nie trzeba kupować tych ze sklepu, można po prostu trochę posolić.
0: Smakuje
1: i już masz.
0: Jak celestynka, pamiętaj.
1: Czarna celestynka, to hurgada jest cały czas, przypominam. W każdym razie to zdjęcie, gdzie on zaczął hasać, wygląda tak, jakby on turystę chciał kopnąć, nic z tych rzeczy. No obejrzałem ten filmik, wszystko skończył. A ten turysta się wystraszył, nagle mu wielbłąd wyrósł obok.
0: Ja bym się też wystraszył, raz usiadłem, ale potem zsiadłem zanim wstał, bo się jednak wystraszyłem.
1: A ten turysta, co nagrał ten filmik, na szczęście nikomu nic się nie stało, to już 300 tysięcy ma wyświetleń. Proszę bardzo.
0: Proszę bardzo. No i to jednak Zatoka Abu Dhabab, bo widzę, że serwis się nazywa Hurgada 24. No to nie znaczy, że to... No Abu Dhabab, popatrz, tutaj jest napisane. O.
1: Widok wielbłąda
0: poznałam
1: na plaży...
0: Poznałam od razu.
1: A gdzie ta jest?
0: Po rafie, tam poznałam. Tam,
1: a jest. Ja myślałem, że ty o Abu Dhabi mówisz.
0: No nie, no widzisz.
1: No dobrze. Rzeczywiście, Abu Dhabab jest w Egipcie, nauczyłem się.
0: Polecam
1: już.
0: Polecam, najpiękniejsza rafa w Marsalam. 26 minut po godzinie 6 poranny program Radia Plus, to rano wstaje. To co, lecimy?
1: Dalej.
0: W stronę słońca.

0: też coś o tym zaśpiewała, Abu Dejasz.
1: No widzisz, płaciłam 8 dolarów za leżak, to poznam na końcu świata. I tak było taniej, bo gdybym przyjechała samochodem, byłoby 20.
0: 8 dziennie?
1: Dziennie. No. Nie, ale co trzeci dzień chodziłam, bo byłam obok. No.
0: Dobrze, a przynosili ten z
1: nie,
0: parasolką?
1: Nie, goniłam ich tam. Nie przynosili nic, żeby mi dali święty spokój. Dobra, żarty żartami, wakacje wakacjami, a tu pracować trzeba.
0: To oczywiście, że pracować i zgodnie z planem i punktualnością w 6:30 za chwilę już wiadomości w Radio Plus.
2: Reklama. Lato i wakacyjne emocje w salonie Toyota Dobrygowski. Do końca sierpnia zamów u nas nową Toyotę, weź udział w konkursie i wygraj rower elektryczny. Nowa Toyota na co dzień, elektryczny rower na weekend. Brzmi jak dobry plan. Zapraszamy do Toyota Dobrygowski w Modlnicy, najwyżej ocenianego salonu Toyoty w Krakowie i okolicy według aktualnego rankingu opinii Google. Toyota Dobrygowski, Modlnica Częstochowska 30. www.wakacjedobrygowski.pl.
3: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Skaldowie.

0: Jest 6:30, Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Ogromna awaria prądu na Mazowszu po przejściu nawałnicy. Gwałtowne burze i silny wiatr spowodowały poważne uszkodzenia. Bez zasilania pozostają tysiące odbiorców. Problemy m.in. w okolicach Wyszkowa, Józefowa, Józefowsławia czy Otwocka. Usuwanie awarii w niektórych miejscach może potrwać do południa. Rolnik, który zaorał asfalt w Gliwicach, trafił na 3 miesiące do aresztu. Sąd podjął taką decyzję ze względu na możliwość podejmowania prób uniknięcia kary. Przypomnijmy, w piątek 60-latek wjechał ciągnikiem na świeżo położony asfalt i zaorał około 200 metrów drogi. Twierdził, że teren, na którym się znajduje, to jego własność. Miasto podkreśla, że od 25 lat jest właścicielem kwestionowanych przez rolnika działek. Mężczyźnie grozi nawet 10 lat więzienia. Kilkadziesiąt tysięcy pielgrzymów może dotrzeć do soboty na Jasną Górę. Dziś spodziewani są pątnicy m.in. z Ełku, Krakowa i Elbląga. Najwięcej pielgrzymów przybędzie na Jasną Górę dzień przed uroczystością wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, czyli 14 sierpnia.
1: Ula Bieniany-Syczyńska, zapraszam na wiadomości z Krakowa. Dziś dotrą przed oblicze Czarnej Madonny. Ostatnie kilometry pokonują uczestnicy 46. pieszej pielgrzymki krakowskiej na Jasną Górę. Choć pojawia się zwątpienie i brak sił, to na trudności są przygotowani.
2: W chwilach zwątpienia trzeba pracować nad głową i musimy walczyć sami ze sobą.
3: Różaniec daje siłę, daje tą moc. Idziemy oparci, że tak powiem, bólem, męką, ale byle do mateczki.
4: Pielgrzymuję dziękując za uzdrowienie z choroby, intencje rodziny, dzieci, wnuków.
5: Dużo ludzi polecało mi różne intencje, a z własnymi to tak jak zawsze, za rodzinę, za siebie.
6: Intencje o Boże błogosławieństwo dla całej rodziny, opiekę Bożą.
1: Pielgrzymka liczy 8 wspólnot. Tegorocznym hasłem przewodnim są słowa uczniowie misjonarze. A jednak dłużej aplikacja Karty Krakowskiej zostanie wygaszona dopiero 12 października. Miasto od tygodni zapowiadało w komunikatach, że nie będzie działała od 10 sierpnia. Wczoraj urzędnicy poinformowali, że wygaszenie aplikacji nastąpi później. Apelują do zainstalowania nowej miejskiej platformy M-Kraków. Tam znajdziecie swoje uprawnienia i zniżki z kartą krakowską, ale i bilety okresowe, możliwość płatności za parking i ankiety.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonu Citroen Golemo, dystrybutor nowego modelu Citroen C5 Aircross.
1: W Krakowie dość ciepło jak na wczesną godzinę. Termometry wskazują teraz 18 stopni, w ciągu dnia maksymalnie do 25. Biometr jest korzystny.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonu Citroen Golemo, dystrybutor nowego modelu Citroen C5 Aircross.
8: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
9: I to my, za 27 minut będzie 7.
10: I dzień dobry, i witamy, i Kasia Kozimor.
9: Tomek Waloszczyk.
10: A za chwilę zapytam, o czym myśli Tomek od samego rana. Możesz mówić.
9: Podejmę się odpowiedzi na pytanie, gdzie dozwonił się Władimir Putin kilka dni temu.
10: To o tym za chwilę, a teraz ABBA, Knowing Me, Knowing You.

0: Kombi, kochacie za późno na antenie Radia Plus, ale wstawać nie jest za późno, za 18 minut będzie siódma.
1: Domek myśli od samego rana.
2: Władimir Putin rozmawiał przez telefon z pułkownikiem Abdulazizem Shikabidowem, poinformowały służby prasowe Kremla. Niezbyt pogłębiające zadał przywódca pytanie, czy wszystko idzie zgodnie z planem. No i co ma powiedzieć wojskowy? I to jeszcze w takim kraju. No, że naturalnie wasza putinowskość. Chociaż zgodnie z planem to im nie szło już 3 dni po rozpoczęciu operacji wojskowej. Cały problem w tym, że bardziej niezależni dziennikarze sprawdzili, co to za pułkownik i okazało się, że rozmówca Putina nie żyje od wielu miesięcy. A ponieważ był dowódcą dywizji, której żołnierze brali udział w masakrze w Buczy, można się zastanawiać, gdzie dodzwonił się rosyjski prezydent. No i chyba wiem, co odpowiedział na pytanie, czy wszystko tam idzie zgodnie z planem. Oczywiście, że tak. Zarezerwowane miejsce spokojnie czeka.
1: Reklama.
3: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
4: Skąd ta piana, kochanie?
3: Znowu bawię się w Rosmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
5: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
6: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
7: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz wielofunkcyjny plecak miejski na laptopa Rowicki tylko 45 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99,99. Allegro Days do 17 sierpnia.
8: Kaufland jest!
9: Już 4 kategorie z laurem klienta. W poniedziałek i wtorek banany 2,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, a papryka czerwona 5,99 za kilogram. Tak, papryka czerwona 5,99 za kilogram. Kolejna promocja od środy. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: 18,47, 12.
11: Co liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
11: To ja też chcę! 24,39.
12: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Reklama.

0: Strong Enough i Cher w Radio Plus. Za 6,5 minuty będzie godzina 7.
1: Nie, to nie z tego wydarzenia wracał Odyseusz. To nie tam się działo. Znaczy tam mniej więcej, ale nie w tym czasie między tymi Termopilami, a...
0: Do czego ty zmierzasz?
1: Oblężeniem Troi to jakieś 7-8 wieków było. Nie, bo mówimy o dawnych wydarzeniach, a one były tam rozdzielone. Dobra, Artur Moczarski opowie, co się działo.
0: Ale dokładnie. O telewizji przecież będzie.
1: O telewizji? A to może o tym filmie o Odysei. Nie, to inne wydarzenie.
2: Radio Plus. Wieki wieków.
3: Prawdopodobnie właśnie 11 sierpnia 480 roku przed Chrystusem, w czasie II wojny grecko-perskiej, Persowie pokonali Spartan w bitwie pod Termopilami. Tego dnia w roku 1934 na wyspie Alcatraz pod San Francisco otwarto słynne federalne więzienie. Zaś 11 sierpnia 1253 roku zmarła patronka Asyżu, Florencji, praczek, złotników i pracowników telewizji, czyli święta Klara. Miała tylko lat 17, gdy uciekła z domu i z rąk świętego Franciszka przyjęła zgrzebny habit zakonny. Przy kościele świętego Damiana w Asyżu powstał pierwszy klasztor i Klara wraz z siostrami 42 lata praktykowała tam skrajne ubóstwo i prostotę życia. Z czasem dołączyła do nich także matka dziewczyny, Ortolana. Klaryski od początku bardzo wiele czasu poświęcały modlitwie, zwłaszcza za braci franciszkanów i ich działalność w świecie. Klara była pierwszą w historii kościoła kobietą, która ułożyła i spisała regułę przedstawioną do zatwierdzenia papieżowi. Biskup Rzymu Innocenty IV był na jej pogrzebie, a jego następca Aleksander IV już w 2 lata później ogłosił ją świętą i podkreślił, że Klara milczała, lecz głośna była jej sława. Dziś jej doczesne szczątki spoczywają w bazylice w Asyżu. Wewnątrz jest też przechowywany oryginalny krzyż z San Damiano, przed którym modlił się święty Franciszek.
2: Radio Plus. Wieki wieków.

0: Radio Plus Kraków.
1: Afera z pieniędzmi dla Powodziana, działaczka Koalicji Obywatelskiej, została zawieszona. Czterolatka z Łomży spadła z piątego piętra, uratowało ją trzech mężczyzn. Ewa Swoboda, wicemistrzynią Europy, pierwszy medal dla Polski w Birmingham. Jest siódma, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Koalicja Obywatelska reaguje na aferę z pieniędzmi dla Powodzian. Wiceprezes Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego została zawieszona w partii i czeka ją sąd koleżeński, zapowiedział szef Dolnośląskiej KO. To efekt doniesień o nieprawidłowościach udzielanych firmom po powodzi, śledztwa CBA i kontroli ministerstwa. Służby informują, że sprawą zajmują się od miesięcy. Teraz szczegółowo opisała ją Wirtualna Polska. Z doniesień portalu wynika, że odszkodowania przyznano według klucza znajomości z działaczką KO z Jeleniej Góry, która jest wiceprezesem agencji wypłacającej pieniądze. O szczegółach Mateusz Chłystuna.
2: Dziennikarze portalu ustalili, że odszkodowania za rzekome straty otrzymali mąż polityczki oraz dwójka ich sąsiadów. W jednym z przypadków dowodem na szkody miało być zdjęcie przedstawiające pękniętą płytkę i uszkodzony tynk na balkonie.
3: Jeśli ktoś popełnił przestępstwo, po takiej kontroli CBA zawsze zawiadamia prokuraturę. Nie ma żadnego pobłażania dla osób, które wyciągają ręce po nie swoje pieniądze.
2: Tłumaczył rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Na razie jednak, jak usłyszeliśmy, nie było podstaw, by zawiadamiać o sprawie prokuraturę. Mimo że, jak donosi dziś Wirtualna Polska, powołując się na oficjalne dane, na obszarze, na którym działają i mieszkają beneficjenci odszkodowań, żadnej powodzi nie było.
1: O czym informował Mateusz Chłyston. Ruszył na pomoc dziewczynce, która wisiała na barierce balkonu na piątym piętrze. Pan Grzegorz jest jedną z osób, które uratowały czterolatkę z Łomży. Chwilę przed przyjazdem służb to on wspólnie z innymi mężczyznami rozciągnął koc, na który spadło dziecko.
4: Słyszałem krzyki. Zobaczyłem to dziecko po barierce chodzące. Podbiegłem pod blok, zacząłem krzyczeć do niego, żeby zeszło, że tak nie wolno. Ona w ogóle nie reagowała. Raz z jednej strony barierki się zwieszała, raz z drugiej. No i w końcu przebiegł ten pan z kocem.
1: Stan dziewczynki jest dobry, ale nadal pozostaje na obserwacji. 27-letnia matka zapewne usłyszy zarzuty. Podczas tych dramatycznych wydarzeń spała w mieszkaniu, miała ponad pół promila alkoholu. Ponad 60 samolotów, przeszło 300 jednostek na ziemi i 20 na morzu. W sobotę wielka defilada z okazji Święta Wojska Polskiego. Jej główna część odbędzie się na warszawskiej Wisłostradzie. Trwają ostatnie przygotowania, o czym więcej nasz reporter Michał Rawa.
5: W defiladzie weźmie udział prawie 2000 żołnierzy i oczywiście najnowocześniejszy sprzęt polskiej armii.
6: Będą oczywiście F-35, przypomnę, nasz najnowszy nabytek, ale będą też inne samoloty, FA-50, F-16, nasze Jastrzębie.
5: Mówi wiceszef MONPA Paweł Bejda, a na ziemi zobaczymy m.in. czołgi Abrams, K2, Leopard, armatochaubice Krab, czy pojazdy opancerzone Rosomak i Borsuk, ale defilado odbędzie się nie tylko w Warszawie, równocześnie w porcie w Gdyni pokaże się około 20 jednostek polskiej marynarki wojennej.
1: Początek defilady w sobotę o 12.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Jest pierwszy medal dla Polski na lekkoatletycznych mistrzostwach Europy. W Birmingham srebro w biegu na 100 metrów wywalczyła Ewa Swoboda. Wygrała Brytyjka Amy Hunt, do której Swoboda straciła 0,02 sekundy. Polka po rywalizacji nie kryła emocji.
7: Nie była to łatwa droga, ale wróciłam. Wróciłam tam, gdzie chciałam być. No i zaczynam o tym mówić i już mi oczy się pocą. Bardzo się cieszę, że zdobyłam srebrny medal. Jestem znowu wicemistrzynią Europy.
1: Dziś o medale powalczą kolejni polscy lekkoatleci. Pia Skrzyszowska w biegu na 100 metrów przez płotki, a Paweł Fajdek w rzucie młotem. W biegu na 100 metrów sensację będzie chciał sprawić Dominik Kopeć.
8: Sponsorem programu jest właściciel salonu Citroen Golemo, dystrybutor nowego modelu Citroen C5 Aircross.
9: Dzień dobry we wtorek. Dziś w Krakowie będzie ciepło, słonecznie i bez opadów deszczu. Nasz redakcyjny termometr wskazuje 19 stopni. Biometr jest korzystny.
8: Sponsorem programu jest właściciel salonu Citroen Golemo, dystrybutor nowego modelu Citroen C5 Aircross.
0: To rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
10: Dynamiczna pogoda jak Ewa Swoboda. Taki rym mi przyszedł do głowy.
11: No dobrze, niech mi pan kawę poda. Dzień dobry. Witajcie, Kasia Kozimor.
10: Tomek Waloszczyk.
11: Zapraszamy do 9:00.
10: Espresowo podam.

0: No i tak idzie. Idzie i dojść nie może. Chociaż już jest blisko. Po 27 latach od celu dzieli go zaledwie ostatni odcinek. Podobno Carl Bushby założył się w 1998 roku, to będzie niewychowawcze co powiem, o kufel piwa, że wróci do rodzinnego Hull w Anglii pieszo z Chile.
1: Pieszo z Chile, to chyba po wodzie musiałby iść.
0: Chile. No właśnie, trochę to podejrzane i dziwne,
1: dobrze,
0: ale w każdym razie
1: po pokładzie troszkę, ale do portu musiał dojść pewnie piechotą, później z tego portu też 27 lat?
0: W Punta Arenas się zaczęła ta wycieczka 1 listopada 1998 roku. No i tak sobie po prostu idzie. No, mówi, że problemy same są. Od początku narzucił sobie dwie zasady, których nie złamał do dziś. Nie mógł korzystać z żadnego mechanicznego środka transportu. Mechanicznego, czyli kajak wchodzi w grę. No a jeśli była jakaś przeszkoda uniemożliwiająca dalszą drogę, musiał znaleźć sposób, by pokonać ją pieszo lub o własnych siłach. Druga zasada, równie ważna, nie mógł wrócić do domu, dopóki nie zakończy całej wyprawy. Czujesz?
1: No.
0: Chciałeś Odyseusza? Masz.
1: No mam, ale on takich przygód nie miał jak tamten.
0: No a poza tym nie wiadomo, czy kto na niego czeka jeszcze po tylu latach.
1: No,
0: ja
1: ale,
0: takiego chłopa już zostawiła sobie.
1: A czekaj,
0: po
1: ale
0: co mi taki, no.
1: Ten, co ma ten kufel piwa postawić, to jeszcze czeka, mam nadzieję.
0: Mam nadzieję, że jeszcze żyje.
1: Cała wyprawa rani.
0: To w ogóle wszystko strasznie skomplikowane. A to on może chyba po prostu miał takiego, wiesz, wałęsacza w głowie i tak po prostu przy okazji się założył i dzięki temu ma wymówkę, że może się szlajać po całym świecie.
1: Ale patrz, ile szlajasz, szedł po prostu i myślał, wiesz, ile on rzeczy przemyślał w trakcie?
0: Myślę, że tak. No, niech wróci wreszcie i będzie miał o czym opowiadać przy tym kuflu. Pewnie nie jednym. 12 minut po 7 w Radio Plus, za chwilę Eurythmics, a także Weather Girls.
2: Reklama.
3: Kochanie, kto nam przywiózł opał za darmo?
4: KGM Węgiel. W Małopolsce dowóz jest gratis. Kupiłem polski węgiel. Zero domieszek. To groszek królewski z gwarancją suchości.
3: Ten, co wygrał Laur Konsumenta 2026?
4: Dokładnie. Zamów dla teściowej. 570-750-570. KGMWęgiel.pl.
5: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
6: Przejdź do Play. Samsung Galaxy S25 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 1299 zł. Najniższa cena z 30 dni 2599 zł. Bo w Play płacisz mniej.
2: Play. Reklama.

0: Niektórzy zbierają klocki Lego, znaczy takie figurki małe, wzorowane na różnych tam piłkarzach, czy bohaterach z różnych filmów. Czasem nie trzeba samych klocków, tylko figurki się sprzedaje też. No bo to takie kolekcjonerskie. A tymczasem firma Mattel wypuściła kolekcjonerską Barbie. To dla dziewczynek bardziej. Ale Barbie ma wygląd i twarz Whitney Houston.
1: No, nawet włosy ma Whitney Houston.
0: No to specjalnie tak zrobili. Są włosy, wysokie sandały, różowa sukienka o prążkowanej fakturze, kolorowe kolczyki. To jest Whitney Houston jak żywa. Wypuszczono tę lalkę 2 dni temu w rocznicę urodzin wielkiej artystki. I to nie jest tak, że się teraz komuś to zrodziło. Znaczy teraz 20 lat po tym, jak ktoś wpadł na ten pomysł, dopiero powstała ta lalka, ale już samą Whitney trwały rozmowy, żeby taką specjalną lalkę,
1: żeby się zgodziła,
0: wzorowaną na niej stworzyć. No wtedy się nie udało, teraz wypuszczono w rocznicę urodziny.
1: Przepraszam, ale ja czekam teraz na Kevina Costnera.
0: Myślałem, że na Kena.
1: Nie, na Kena nie, właśnie na Kevina.
0: Kena Costnera.
1: Tak, będzie trochę do pary.
0: Ale właśnie chciałem powiedzieć, bo historia tej lalki była taka, że ona miała promować film Bodyguard i wtedy miała powstać jako figurka przypominająca bohaterkę tamtego filmu. Nie udało się, teraz troszkę inaczej, ale też wygląda jak Whitney.
1: I will always love you. 27 minut po 7. Cicho, bądźmy tu. Marek Grechuta już teraz w Radio Plus.

0: Na naszym profilu facebookowym dzisiaj wspomnienia związane z płytami kompaktowymi, które wypalaliśmy kiedyś, jak się chciało jakieś...
1: Piractwo to było.
0: No,
1: tak
0: ale
1: naprawdę.
0: Jak swoje zdjęcia chciał na przykład wypalić na płycie, to już nie piractwo, to już nie. Izabela napisała, mam, wideo też mam i magnetofon szpulowy, kasetowy w kuchni stoi, obecnie radia na nim słucham, bo tak podaliśmy wątpliwość, czy w ogóle na te płyty wypalane jeszcze jest na czym odtworzyć. Okazuje się, że stare sprzęty w domu królują.
1: Ja mam pantogram.
0: I co, tam zdrowa jesteś?
1: Wszystkie zęby mam wypalone.
0: Aha!
1: Na płytce. Znaczy...
0: Właśnie, ja też dostałem na płytce kiedyś zęby.
1: No. Tak mi się przypomniało.
0: Ale my też wspominamy nie tylko płyty kompaktowe, również pocztówki. Czekamy na pocztówki w takiej nowoczesnej wersji od was na stronie latoradioplus.pl. Nasza nowa zabawa, tam czekamy.
1: Tak jest.
0: Na wspomnienia z wakacji.
1: Pocztówkowa akcja u nas trwa. Teraz czas na wiadomości.

0: Jest 7:30, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Co najmniej 9 osób zginęło, 20 zostało rannych. To w nocnym rosyjskim ataku na Zaporoże i obwód dniepropetrowski. Moskwa zaatakowała też Kijów, w mieście wybuchły pożary. W ogniu stanęły m.in. magazyny w centrum miasta. W odpowiedzi na ostatnie ostrzały Ukraina nasiliła ataki na rosyjskie miasta położone daleko od granicy. Ponad 27 tysięcy podpisów przez ponad tydzień. Tyle zebrano w Warszawie pod referendum w sprawie odwołania prezydenta stolicy Rafała Trzaskowskiego. Aby referendum się odbyło, konieczne jest zebranie około 132 tysięcy podpisów. Już jutro zobaczymy częściowe zaćmienie słońca. Na zachodzie Polski księżyc zasłoni nawet 80% tarczy naszej gwiazdy. W trakcie obserwacji pamiętajmy o bezpieczeństwie, mówi Artur Pilarczyk z gorzowskiej grupy miłośników astronomii Gamma.
1: Najlepszym zabezpieczeniem są filtry słoneczne. Jest bardzo fajna niedruga folia ND5. Szkło spawalnicze dosyć mocno filtruje część tego promieniowania i takiego szkła z kasku czy z hełmu spawalniczego można użyć. Wszystko z umiarem.
0: Początek zjawiska jutro po 19:00, kulminacja godzina później.
2: Ula Bielania-Syczyńska, zapraszam na wiadomości z Krakowa. 31 sierpnia pojedziemy tramwajem do Mistrzejowic. Nadal trwa budowa, ale w większości są to już prace wykończeniowe. Przypomnę, że termin oddania linii był wyznaczony na 30 czerwca i nie został dotrzymany. Jak aktualnie wygląda sytuacja na placu budowy, to mówi Jakub Janas z firmy Gulermark.
3: Obecnie w tunelu trwają prace wykończeniowe. Na odcinkach na powierzchni kończymy układanie warstw ścieralnych i prace brukarskie. Również w zakresach dodatkowych, czyli na przebudowie ulicy Bohomolca i Jancarza, jesteśmy w fazie już finalizowania tych prac, też w skablowaniu sieci teletechnicznej na ulicy Dobrego Pasterza.
2: Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie zapewnia, że tramwaje do Mistrzejowic pojadą jeszcze tego samego dnia, którego wykonawca zakończy pracę. Czy naprawdę wiemy, czym oddychamy, jak zmiany klimatu wpływają na nasze bezpieczeństwo i codzienne decyzje? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań możecie znaleźć podczas trwającej 9. edycji BNP Paribas Green Film Festival. Na bulwarach Wiślanych odbywa się ponad 100 pokazów filmowych, spotkania z twórcami oraz rozmowy o przyszłości planety. Wstęp na to wydarzenie jest wolny.
4: Sponsorem programu jest właściciel salonu Citroen Golemo, dystrybutor nowego modelu Citroen C5 Aircross.
2: Zuzanna, Klara i Włodzimierz obchodzą dziś imieniny. Życzymy Wam wszystkiego dobrego. Pogodowo w Krakowie ciepło, maksymalnie dziś do 25 stopni. Nie powinno padać.
4: Sponsorem programu jest właściciel salonu Citroen Golemo, dystrybutor nowego modelu Citroen C5 Aircross.
5: Do rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
6: Jesteśmy z Wami o poranku, 26 minut pozostało do godziny 8, jeśli chodzi o naszą pracę. Tą antenową, to już jesteśmy w połowie.
7: Tak jest. Dobrze, zapraszamy za chwilę Los Lobos. Classic Info już teraz Never Never Comes. Kasia
6: i Tomek.
7: Do 9:00 jesteśmy z Wami.

0: I normalnie będzie jak w Faraonie, czyli to zaćmienie słońca już jutro o godzinie 19 czasu polskiego.
1: Nie, to tak jakbyś 80% filmu obejrzała, nie do końca.
0: Dobrze, i nie patrz.

0: się ściemni, to ktoś może sięgnąć po czyjeś oszczędności na przykład.
1: Nie, to chyba aż tak źle nie będzie, no chyba jednak wszyscy zagapieni w słońce będzie. W każdym razie
0: właśnie zagapieni.
1: Tłum obserwatorów, ale dodatkowym problemem jest to, że tam jest zagrożenie przeciwpożarowe, w związku z tym no naprawdę wielkie środki ostrożności, poza tym policja i wojsko apeluje, żeby nie wybierać się na jakieś długie wędrówki, właśnie ze względu na zagrożenie pożarowe i na to, że niektóre drogi mogą po prostu zostać zablokowane również i przez turystów. Także sama nie wiem, gdzie lepiej oglądać.
0: Nie, powiem ci tak, że wiem, że dużo osób się najedzie tam, ale ja nawet w ścisku to bym przeżył coś takiego raz w życiu.
1: No dobrze.
0: Ale się nie
1: Następny
0: wybrałem.
1: Następny będzie może za 100 lat. Taka piosenka jest.
0: Może to może być w każdej chwili. Dobrze, no obserwujmy, jak mamy te szkiełka, o których mówiliśmy w wiadomościach w Radiu Plus, spawalnicze, obserwujmy bezpiecznie, a jak nie, no to oczywiście w telewizji ładnie to pokażą.
1: W internecie też.
0: A poza tym nie trzeba patrzeć na słońce, można spojrzeć tak dookoła siebie, chyba się trochę bardziej szaro zrobi i to też będzie spektakularne.
1: No to czekamy jutro na to astronomiczne wydarzenie za 18 minut 8, za chwilę w Radiu Plus, bo nie, będzie też Warius Manx.
2: Reklama.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Kraków żyje szybko, a ty? Szukasz pewnego transportu po mieście? Wybierz sprawdzoną jakość i bezpieczeństwo. Megataxi to krakowska korporacja z ponad 30-letnim doświadczeniem. Jesteśmy tam, gdzie nas potrzebujesz. Na postoju przy Dworcu Głównym oraz przy Szpitalu Rydygiera. Megataxi to umiarkowane ceny i bezpieczny przejazd. Zaufały nam krakowskie hotele i firmy. Teraz czas na ciebie. Postaw na tradycyjną taksówkę. Pobierz aplikację lub zadzwoń. 12,4 miliony.
2: Reklama.

0: To Warius Manx na antenie Radia Plus za 7 minut 8.
1: Pytanie przed śniadaniem.
2: A my odsyłamy Was teraz na naszą stronę internetową radioplus.pl. Tam nasza akcja Lato z nutą nostalgii. Możecie nam wysłać pocztówkę z miejsca, w którym jesteście albo byliście. Na pocztówce możecie być Wy, a możecie nie zasłaniać niczego, tylko sam widok pokazać. Nawiązujemy do zwyczaju wysyłania pocztówek, kartek z podróży. Wy możecie nam wysłać tak elektronicznie i jeszcze pozdrowienia napisać.
0: I trochę wspominamy też tamte czasy, bo to nie tylko pocztówki się wysyłało, ale się lody pingwin jadło, z saturatora wodę piło i tak dalej, i tak dalej.
2: I wszystkim jakoś dobrze było. No, a poza tym mamy dla Was upominki, także pocztówki od nas, ale nie tylko różne gadżety związane z podróżą, bo może ktoś jeszcze przed urlopem jest. Czekamy na stronie latoradioplus.pl. Szczegóły.
0: A teraz Michael Jackson i Thriller.

0: Thriller, Michael Jackson na antenie Radia Plus.
1: Oj, przeboje z lat 80., bo wspominamy się też płyty, na których wypalaliśmy różne rzeczy, także piosenki, ale także na przykład pocztówki czy zdjęcia, które przywieźliśmy z wakacji, to często trzymamy na płytach. Dobrze zadbać o inny nośnik, bo to się może porysować trochę i stracimy nasze dane.
0: Tak, ale też mój kolega, który jest zapalonym audiofilem, mówi, że to po jakiś czasie tam się coś utlenia, czy coś tam, że to też może zniknąć z tej płyty kompaktowej, która wydawałaby się taka niezniszczalna.
1: Było i nie ma?
0: No.
1: No dobrze, zapraszamy na nasz profil na Facebooku, tam komentujemy płyty kompaktowe, czekamy na wasze pocztówki. Czekamy na nie z wakacji, z pozdrowieniami. Po godzinie 8 będziemy dzwonić, rozmawiać i zachwycać się miejscami, w których wy jesteście albo byliście.
0: A teraz czas na najnowsze wiadomości.

0: 3 osoby ranne, kilkaset interwencji strażaków. Przez Polskę przeszły potężne nawałnice. Trwa zbiórka krwi dla Kacpra. 15-latek został zaatakowany nożem w Kamiennej Górze. Kierowcy chcą obniżek na stacjach. Rząd zwleka z decyzją. Minęła 8, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Blisko 500 interwencji tylko na Mazowszu w związku z burzami. 3 osoby zostały ranne po tym, jak wiatr zerwał dach domku holenderskiego w powiecie makowskim. Najtrudniejsza sytuacja była na północy województwa, gdzie zerwanych zostało 30 dachów. Na granicy Mazowsza i województwa kujawsko-pomorskiego strażacy w niektórych miejscach pracują do tej pory.
1: Powalone słupy wysokiego napięcia, 6 uszkodzonych dachów na budynkach mieszkalnych i gospodarczych. Były zdarzenia związane z wiatrołomami, powalonymi drzewami na drogach łącznie. W zdarzeniach brały udział około 100 strażaków ochotniczej i Państwowej Straży Pożarnej.
0: Mówi Krzysztof Pawłowski z Państwowej Straży Pożarnej w Lipnie. W Warszawie strażacy ewakuowali letni obóz dla dzieci, który nocował pod namiotami w Lesie Bielańskim.
2: Na prośbę opiekuna tego obozu strażacy podjęli ewakuację tych osób przebywających w tym lesie. I to było 19 dzieci i 3 opiekunów. Nikomu nic się oczywiście nie stało.
0: Dodaje Paweł Redzik z Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie. Dziś pogoda ma się już uspokoić, zagrzmieć i popadać może już tylko na południowym wschodzie. Kamienna Góra żyje sprawą ciężko rannego 15-letniego Kacpra. W piątek został zaatakowany nożem w szyję. Teraz walczy o życie w jednym z wrocławskich szpitali. Mieszkańcy jednoczą się i oddają krew dla Kacpra.
3: Żeby oddać krew, krew może uratować komuś życie.
4: Pomóc słusznej sprawie.
5: Tak, trzeba pomagać, po prostu tak trzeba.
6: Mamy nadzieję, że będzie więcej osób.
7: Pomóc słusznej sprawie, tak jest.
8: Bardziej koledzy z Kamiennej Góry.
3: No tak, bo to, co się ostatnio dzieje, to jest po prostu straszne.
0: Decyzją sądu 16-latek z Kamiennej Góry podejrzewany o napaść przy użyciu noża na 15-latka spędzi 3 miesiące w schronisku dla nieletnich.
9: O dalszym losie, czy nieletni będzie sądzony jako dorosły, będzie decydował sąd rodzinny.
10: Wszystkie osoby uczestniczące w zdarzeniu są obywatelami Polski.
0: Mówi Anna Słowińska z Policji w Kamiennej Górze. Służby nie podają informacji o motywach napastnika i okolicznościach ataku. Rząd zwleka z decyzją w sprawie pakietu CPN. Pomogą ostateczne rozwiązania na Bliskim Wschodzie? Na razie wciąż nie ma amerykańsko-irańskiego porozumienia, a cieśnina Ormus pozostaje właściwie zamknięta. Konsekwencje tego widzimy na stacjach benzynowych. W studiu nasz reporter Michał Rawa. Michale, czy w tym tygodniu będą obniżki?
11: Tak, jeśli to zawieszenie sytuacji na Bliskim Wschodzie się utrzyma. Analitycy prognozują powolne spadki, średnio około 20 groszy na litrze benzyny i 10 groszy, jeśli chodzi o diesla. Rynek czeka na decyzję rządu w sprawie pakietu CPN. Te zapewne zapadną dopiero pod koniec tygodnia.
12: Myślę, że 50% są szanse na to, że CPN wróci. No jakby wrócił, no to drastycznie nam obniży prawie o złotówkę te ceny.
11: Mówi nam Rafał Zywert z biura Reflex. Wszystko zależy od sytuacji na Bliskim Wschodzie. Jeśli będzie trwały pokój, to ceny gwałtownie spadną. Jeśli eskalacja, to rząd zapewne będzie zmuszony, by do pakietu CPN powrócić. Analitycy podkreślają, trzeba czekać.
0: Przypomnijmy, że jeszcze w lipcu premier zapowiadał możliwy powrót pakietu CPN na ostatnie 2 tygodnie wakacji. Uzależniał to od sytuacji na rynku paliw.
13: Wiadomości Radia Plus.
0: Muzyka sprzed setek lat ponownie zabrzmi w Lubuskiem. Rusza 24. Festiwal Muzyka w Raju, podczas którego artyści z Polski i zagranicy zaprezentują przede wszystkim dzieła średniowieczne i barokowe.
14: W tym roku mamy 25 koncertów. Bardzo silna reprezentacja polska i francuska tym razem. Muzyka głównie średniowieczna i barokowa. Formy orkiestrowe, kameralne, recitale, sporo muzyki wokalnej.
0: Mówi dyrektor festiwalu Cezary Zych. Pierwszy koncert jutro w Brodach, a kolejne wydarzenia m.in. w Świebodzinie, Międzyrzeczu i Gorzowie Wielkopolskim.
13: Sponsorem programu jest właściciel salonu Citroen Golemo, dystrybutor nowego modelu Citroen C5 Aircross.
15: Upały dadzą dziś nieco wytchnienia, bo termometry wskażą nie więcej niż 25 kresek, ciśnienie 1019 hektopaskali, warunki biometeo korzystnie wpływają na nasze samopoczucie.
13: Sponsorem programu jest właściciel salonu Citroen Golemo, dystrybutor nowego modelu Citroen C5 Aircross. To rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
16: Warto rano wstawać, mówimy wam to od kilku lat. Jak ktoś nie uwierzył, niech w końcu spróbuje.
17: Dzień dobry, witajcie. Kasia Kozimor.
16: Tomek Waloszczyk.
17: Zapraszamy do 9:00. Radio Plus. A za chwilę trochę powspominamy czasy, kiedy wysyłaliśmy kartki pocztowe.

0: To była prześliczna wiolonczelistka i skaldowie na antenie Radia Plus.
1: Pytanie przed śniadaniem.
2: O tych deszczowych dniach to trochę było w poprzedniej piosence Gazebo I Like Chopin, a tu dużo deszczu na zdjęciu, ale jakże gorąco na sercu, jak patrzymy na to zdjęcie.
0: O, tak.
2: Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Z nami jest Magda. Zwiedzaliście zamek Czocha. Tak cały czas padało?
3: I tak, strasznie.
2: Ojej, ulewa to, nawet.
3: No. Tak,
2: ale ta pocztówka nas urzekła, bo dwóch chłopaków nie przejmuje się tym, parasole mają i oglądają.
0: No właśnie, i nie ma tam, że zła pogoda.
3: Nie, absolutnie.
2: To są wakacje.
0: Czyli chłopaki nie marudziły, zwiedzały, zadowolone, uśmiechnięte, tak?
3: Tak, oni korzystali z tego, że mieli po prostu wolność od szkoły.
2: A wakacje są w trakcie, czy już jest po i to tylko wspomnienie?
3: Nie, jesteśmy w tej chwili pod Kościerzyną, na naszej tutaj takiej działeczce i też pada. I też jest ok.
0: No dobrze, bo pada i przestanie, będzie piękna pogoda i znowu będzie super.
2: Czyli co, jak zwiedzamy, to zwiedzamy Polskę?
3: Tak, w tym roku Góry Izerskie, wspaniałe, tutaj teraz Kaszuby, także Poznań, trochę Gdańsk.
0: I w drodze, cały czas w drodze.
3: Absolutnie, cały lipiec.
0: No dobrze.
3: Jeden dzień na przepakowanie.
0: Dobra, a był czas albo pomysł, żeby wysłać jakąś pocztówkę, czy to tylko w wspomnieniach zostało, to wysyłanie pocztówek?
3: Mieliśmy taką jedną okazję, bo jeszcze zajrzeliśmy troszkę noskiem, tak jeszcze byliśmy za granicę na chwilkę do przyjaciół w Anglii i stamtąd wysłaliśmy z pięknego Cambridge karteczkę do przyjaciela, do pana Janusza.
0: Tak. Okej, super. To no, pozdrawiamy taką pana Janusza.
2: Kartkę dostać...
3: No to taka, tak, bo taka wyjątkowa. Tak?
0: No. No i bardzo dobrze, bo to teraz to tylko na wyjątkowe okazje.
2: No ale kartkę dostać z takim stemplem angielskim, to rewelacja. Tam jak to się to Royal Mail chyba nazywa, czy jakaś tam poczta królewska.
3: Tak.
2: Dobrze, no to życzymy dużo słońca. Jak nawet nie będzie słońca, to widać, że w sercu słońce, więc wakacje są od tego, żeby się cieszyć mimo
0: tak
2: pogody.
0: Tak jest, rodzinne wakacje to jest to. Dziękujemy.
2: A my wysyłamy taką pocztówkę od Radia Plus specjalną z dodatkami, z różnymi upominkami podróżniczymi.
0: Tak, które się przydadzą w czasie podróży. Za chwilę na naszej antenie kolejne przeboje z nutą nostalgii. Dziękujemy za to spotkanie. Jest kwadrans po 8:00.
1: Reklama. Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło ekstra łaciate 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A kawa ziarnista Dallmayr kilogram. Teraz tylko 14,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 79,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Gotowi na dzień pełen śmiechu i odpoczynku?
4: Przyjedźcie do Term Bukowina w Bukowinie Tatrzańskiej. Tu zabawa spotyka się z relaksem.
1: Baseny termalne, wodne atrakcje i aż 5 nowych zjeżdżalni z programami multimedialnymi.
4: Termy Bukowina. Przyjedź po dobrą zabawę, niezależnie od pogody.
1: Reklama.

0: Hall and O.C. Monitor w Radiu Plus, 28 minut po godzinie 8.
1: Monitor trzeba mieć. Jeszcze mieć taki sprzęt, żeby płytę włożyć. Dzisiaj o naszych dyskietkach starych CD. Czy mamy jeszcze w domu, czy wypalaliśmy różne rzeczy na nich, bo to był dobry nośnik do trzymania zdjęć, piosenek, filmów czasem. No, Paweł napisał Inferno Nero Burning Room. Oj, wypalało się.
0: A był taki, tak. Nero, tak.
1: Był Nero. Krzysztof pisze, kompaktów nie pamiętam, ale za to pamiętam, to sobie nagrałem samodzielnie na swój magnetofon kasetowy.
0: No właśnie, Krzyś, dziękuję, dzisiaj posłucham.
1: Girlfriend in a Coma, The Smith.
0: No właśnie, to była fajna piosenka. A dawno jej nie słyszałam, także super, dziękuję. I jest jeszcze Angela McCluskey. I've been done.
1: Tak jest.
0: Okay.
1: I później miłe słowa pod naszym adresem, za które dziękujemy, ale nie będziemy cytować, bo po pierwsze się zarumienimy i będziemy tak? Jak ten Burning Nero, a po drugie czas teraz na wiadomości w Radiu Plus.
0: Jak te krosanty prosto cieplutkie z pieca.
1: Skąd się skojarzyły nagle? Krosanty to no, nie wiem.
0: Śniadaniowa pora jest. Dobra, czas na wiadomości.
2: Reklama. Lato i wakacyjne emocje w salonie Toyota Dobrygowski. Do końca sierpnia zamów u nas nową Toyotę, weź udział w konkursie i wygraj rower elektryczny. Nowa Toyota na co dzień, elektryczny rower na weekend. Brzmi jak dobry plan. Zapraszamy do Toyota Dobrygowski w Modlnicy, najwyżej ocenianego salonu Toyoty w Krakowie i okolicy według aktualnego rankingu opinii Google. Toyota Dobrygowski, Modlnica Częstochowska 30. www.wakacjedobrygowski.pl.
3: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Jest w 8:30, Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Śmiertelny wypadek na Krajowej 12 w Wielkopolsce. Na miejscu pracują służby. W Pleszewie na skrzyżowaniu z ulicą Marszewską bus zderzył się z tirem, a później uderzył w pustostan. Zginęła jedna osoba. Trwa ustalanie przyczyn wypadku. 73-latek podejrzany o podpalenie belek słomy w Gorzowie usłyszał zarzuty. Odpowie za zniszczenie mienia. Grozi mu 5 lat więzienia. W piątek został zatrzymany przez świadków.
1: Jak informuje policja, senior został przesłuchany i usłyszał zarzuty, po czym został zwolniony do domu. Mężczyzna nie przyznaje się do winy. Miał on podpalić przy ulicy Niewickiej belę słomy i ściernisko, widziały go inne osoby. Sytuacja była niebezpieczna, bo przez silny wiatr ogień szybko się rozprzestrzeniał i zagrażał pobliskiemu polu z rzepakiem. 7 zastępów Straży Pożarnej walczyło z płomieniami prawie 3 godziny. Mundrowie apelują, by w upały nie wypalać traw, bo może dojść do dramatu.
0: Informował nasz reporter Wojciech Hańczuk. Przed polskimi siatkarkami ostatni sprawdzian przed Mistrzostwami Europy. W Koszalinie rusza dziś memoriał Agaty Mróz. Zagrają w nim oprócz Polek Ukrainki, Francuzki i Włoszki.
2: Ula Bielania-Syczyńska, zapraszam na wiadomości z Krakowa. Uwaga kierowcy, od jutra spore utrudnienia na Zakopiance w Krakowie. Remont obejmie nawierzchnię jezdni oraz chodnik na odcinku od skrzyżowania z ulicą Kąpielową do wiaduktu nad autostradą A4 w kierunku Myślenic. Jazda w kierunku Myślenic zostanie zawężona do jednego pasa ruchu, zmiany dotkną również pieszych. Ruch zostanie skierowany na chodnik po przeciwnej stronie ulicy, a prace potrwają do końca października. Jutro na krakowskim niebie będzie można oglądać jedno z najbardziej widowiskowych zjawisk astronomicznych. Chodzi o zaćmienie Słońca. Całkowite będzie miało miejsce w Hiszpanii, natomiast w Polsce dojdzie do częściowego zaćmienia. Będzie to między 19 a 20, więc tuż przed zachodem Słońca, mówi Paweł Janowski z Wydziału Fizyki i Informatyki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.
3: U nas w Polsce będzie sięgało aż do 80%, a zatem dosyć dużo. Ważne, żeby nigdy nie patrzeć bezpośrednio na Słońce gołym okiem, ani przez żaden inny instrument optyczny. Najgorsze jest to, że z tego co wiem, nie mamy receptorów bólu w oku, więc my nawet nie wiemy, że nam coś złego się dzieje. Dlatego to jest tak niebezpieczne.
2: W Polsce całkowite zaćmienie Słońca będzie można obserwować dopiero w 2135 roku.
4: Sponsorem programu jest właściciel salonu Citroen Golemo, dystrybutor nowego modelu Citroen C5 Aircross.
2: W Krakowie już 20 stopni i będzie coraz cieplej, dziś dużo słońca i bez deszczu, a ładna pogoda ma utrzymać się do końca tego tygodnia. Biomet jest korzystny, a ja dobrego dnia Wam życzę.
4: Sponsorem programu jest właściciel salonu Citroen Golemo, dystrybutor nowego modelu Citroen C5 Aircross.
5: To rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
6: A przed nami za chwilę opus 34, bo 34 po 8 jest.
7: Dzień dobry, witajcie. Kasia Kozimor.
6: I Tomek Waloszczyk. Zespół opus będzie.
7: I life is life. No to posłuchajmy.

0: Wów Hot Bus, gorący autobus. Pan Darek się żali, kierowca warszawskiego ZTM-u, że jak postoi trochę na pętli z wyłączonym silnikiem, to jak później wsiada, żeby jechać, to jak do konserwy wchodzi w ogóle nagrzanej, taki się nie da pracować. I on chciał założyć do pracy, pan kierowca, krótkie spodenki, shorty takie, ale się zarząd transportu nie zgodził, jego firma. No to on w ramach protestu, że się nie zgodzili, przyszedł do pracy w spódnicy.
1: Wow,
0: no, takiej długiej, po kostki, ale jednak. Chciał mieć przewiew tam, żeby trochę mógł lżej. W spodniach mówię, że jest bardzo gorąco i nie da się pracować, przecież kierowca musi być cały czas skupiony. I co się stało? Że pasażerowie bardzo mu gratulowali pomysłu, to firma nałożyła na niego karę. Jest strój roboczy, to strój roboczy, nie ma co omijać przepisów.
1: Nie wiem, co powiedzieć na ten temat, bo różne sytuacje są, na przykład...
0: Ja nie wiem.
1: No? Na przykład widziałam kilku rowerzystów bez koszulki, a baba bez
0: wczoraj
1: koszulki,
0: widziałem.
1: To jakby wyglądała? No, pytanie moje jest?
0: No dobrze, ale to ta spódnica to jest schowana za ten kontuar jeżdżący, że tak powiem.
1: Ale spódnica to... Wiesz, jakby założył szpilki, to tak, rzeczywiście. To by było niebezpieczne, bo to trochę trudno
0: się... To bym się bał,
1: i
0: tak.
1: I klapki, bo to trudno
0: jest. Ale to nie chodzi
1: operować.
0: O jakieś tam tożsamości płciowe. Chodzi o to, żebym przewiew miał, dlatego on tę spódnicę założył, no.
1: Może trzeba było pójść w kimono.
0: Na pętli można pójść w kimono, a później trzeba być przytomnym.
1: Ale są takie szarawary, widziałam takie tutaj, że rozumiesz, no to może było trzeba w ten sposób, może bardziej. Sukienka najłatwiejsza w szafie pewnie wisiała, to wziął i zabrał.
0: No, zmieniłbym regulamin tego całego ZTM-u, znaczy rozszerzył zakres strojów roboczych. Niech będzie ładnie, niech będzie służbowo, niech będzie w barwach firmy, ale
1: wiesz co, czasem kierowca wysiądzie, to może sobie pasażer pomyśli, że coś jest z kierowcą nie tak, rozumiesz? To chodzi o dobrostan naszych tych pasażerów. Nie wiem, ale dzisiaj widziałam pana na kierowcę, na pętli, jak jechałam do radia i on robił gimnastykę przed tym autobusem i to mi się bardzo podobało.
0: Ale
1: no
0: co?
1: Tak się chciał rozruszać trochę, no wiesz, rozumiesz, no.
0: Nie, on chciał się rozruszać, tylko rozrusznik padł i musiał pewnie przepchnąć autobus, nie?
1: Pajacyki robił normalnie. Wcale się nie martwiłam o dobrostan.
0: Z takim bym bał się jechać.
1: A nie, właśnie wręcz przeciwnie. Czuję człowiek.
0: No dobrze, nagadaliśmy się, a problemu nie rozwiązaliśmy.
1: No nie zupełnie, bo ja nie wiem, co panu poradzić tak naprawdę. Wiatraczek jakiś, wachlarzyk, nie wiem. Brian Adams za chwilę, potem Halina Frąckowiak, a poza tym jak jest gorąco, to tak naprawdę nie ma znaczenia, w czym jesteśmy. Za 16 minut 9.
2: Reklama.
3: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
4: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać!
3: W poniedziałek i wtorek mleka UHT 3,2%, kup 3 z Kaufland Kart Extra, 3 najtańsze gratis, 12 na osobę. I artykuły Velvet, kup 1 z Kaufland Kart Extra, 2 tańszy gratis, 4 na osobę. Kolejna promocja od środy. Kaufland.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: 5-letnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801-181-181 lub na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Reklama.

0: Jakby księżyc był papierowy, to nic ci by było z tego zaćmienia, bo by wszystko prześwitywało.
1: No dobra, księżyc jutro, nie, słońce jutro, księżyc też...
0: No ale księżyc musi zasłonić to słońce.
1: Dokładnie tak, mhm. I jutro to się będzie działo, ale dopiero po południu, ale od rana będziemy się
0: będziemy
1: do tego
0: przygotować. Mówić, będziemy tak, będziemy szukać tych szkiełek.
1: Tak, no dobrze, no to co, dziękujemy za dzisiejsze spotkanie, polecamy się cały czas z przebojami z nutą nostalgii. Po godzinie 9:00 Agnieszka Morawska.

0: Pożar domu dziecka pod Piasecznem to po uderzeniu pioruna. Śledztwo po tragedii na jeziorze Jagodne. 16-latek na skuterze wodnym zderzył się z motorówką. Rozpoczęły się bocianie, sejmiki. Ptaki przygotowują się do lotu. Minęła 9, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Uderzenie pioruna spowodowało pożar dachu w domu dziecka na Mazowszu, to w miejscowości Pęchery pod Piasecznem. Jak mówi nam Łukasz Darmofalski z Mazowieckiej Straży Pożarnej, na szczęście nikomu nic się nie stało.
1: Działania Straży Pożarnej polegały na ugaszeniu pożaru poszycia dachu oraz sprawdzeniu, czy ten pożar gdzieś nie rozprzestrzenił się dalej na poddasze. Na miejscu było 9 zastępów Straży Pożarnej i nikt nie został poszkodowany.
0: Łącznie w budynku przebywało 14 osób, 12 dzieci i dwoje dorosłych. Sami ewakuowali się przed przyjazdem strażaków. Tymczasem ponad 6 tysięcy odbiorców nadal pozostaje bez prądu. To efekt nawałnicy, która przeszła w nocy nad Mazowszem. O szczegółach Kuba Honchera.
2: W wielu miejscach doszło do zerwania linii oraz uszkodzenia elementów sieci. Według informacji przekazanych przez Energę Operator, zasilania nie ma 330 stacji transformatorowych. Problemy występują w rejonach Ciechanowskim, Makowskim, Mławskim, Nowodworskim, Płockim, Płońskim, Pułtuskim, Sierpeckim i Żuromińskim.
0: Awarie mają zostać naprawione do 18. Jest śledztwo po tragedii na jeziorze Jagodne koło Giżycka. Zginął tam 16-latek, który płynął skuterem wodnym i zderzył się z motorówką. Na dziś zaplanowano sekcję zwłok, informuje Daniel Brodowski z Prokuratury Okręgowej w Olsztynie. I dodaje, że śledztwo dotyczy spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym.
3: Prokurator dokonał oględzin ciała. Zaplanowana jest sekcja zwłok pokrzywdzonego. Zabezpieczono pojazd, na którym poruszał się pokrzywdzony oraz łódź motorową. Zostało przekazane biegłemu. Przesłuchano również część świadków zdarzenia. Pozostałe czynności z udziałem świadków będą kontynuowane.
0: Policja podaje, że motorówką płynęło małżeństwo z Białegostoku. Oboje byli trzeźwi. Pieniądze na konto zamiast bonów rabatowych. Od przyszłego roku w Polsce pojawią się nowe kaucjomaty. Początkowo na Mazowszu ma pojawić się 500 urządzeń do zwracania opakowań. Docelowo w całym kraju będzie ich aż 4000. O szczegółach Aleksander Ruszkowski.
4: Blisko 87% wszystkich opakowań kaucyjnych trafia z powrotem do sklepów i automatów. Polaków do dalszego recyklingu mają zachęcić pieniądze, które będą mogły wpływać bezpośrednio na konto. Spytaliśmy klientów sklepów, czy oddają swoje opakowania.
5: Rzadko korzystam z tego, bo mi się nie chce o tym więc wyrzucić, jak kupię coś po drodze.
6: Zwracam i nie mam z tym najmniejszego problemu. Nie jest to dla mnie żaden wstyd.
7: Bardzo istotne jest zrozumienie faktu, że system kaucyjny ma Polsce pomóc zrealizować cele środowiskowe określone w unijnych dyrektywach, w tym PPWR. I jeśli nie osiągniemy tych celów jako kraj, będziemy płacić po prostu gigantyczne kary.
4: Mówi Joanna Górecka z polskiego systemu kaucyjnego. Są też przeciwnicy tego rozwiązania. Posłowie Konfederacji złożyli projekt ustawy zakładający likwidację systemu kaucyjnego.
0: Według danych Ministerstwa Klimatu i Środowiska przez pół roku funkcjonowania systemu kaucyjnego wrócono ponad 2 miliardy opakowań.
8: Wiadomości Radia Plus.
0: Pierwsze oznaki zbliżającej się jesieni. Na łąkach i zaoranych polach widać już liczne grupy bocianów. Tak zwane bocianie sejmiki to coroczny rytuał, opowiada przyrodnik Jacek Słupek.
9: Ptaki już w tym momencie osiągają zdolność do samodzielnego pobierania pokarmu. No i w tym momencie uruchamia się też fotoperiodyzm, czyli generalnie ptaki reagują na zmniejszającą się długość dnia. I na Bartłomieja Apostoła bocian dzieci w drogę woła.
0: Większość polskich bocianów wybiera trasę wschodnią prowadzącą przez Turcję, Cieśninę Bosfor i Dolinę Jordanu i Nilu.
8: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
10: Właśnie, jest jeszcze lato, chociaż jarzębina już się czerwieni i nawłoć kwitnie, ale jest lato. Agnieszka Morawska, dzień dobry, 5 minut prawie po 9.

0: Lady Punk, zostawcie Titanica w Radio Plus. Lato, no, z nutą nostalgii Titanica można zostawić, ale zwiedzić także, na przykład na tych wszystkich wystawach, które się pojawiają, takich objazdowych w Polsce także, albo pojechać, polecieć do Belfastu i tam do Muzeum Titanica sprawdzić, jak to wszystko było budowane i trochę z tymi legendami się zmierzyć. A jak już będziecie nie tylko w Belfaście, gdziekolwiek będziecie i uznacie, że chcecie nam wysłać pozdrowienia z wakacji, to na takie czekamy. radioplus.pl, tam szukajcie szczegółów. Pocztówka z wakacji, o to nam chodzi. Do tego załączcie zdjęcie, jest specjalny formularz i napiszcie nam pozdrowienia. Później to już tylko czekać na telefon od Radia Plus. Swoją pocztówką się odwdzięczymy. Dorzucimy jeszcze trochę gadżetów letnich. Radio
1: Plus. Reklama. Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 razy 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
2: Kraków żyje szybko, a ty? Szukasz pewnego transportu po mieście? Wybierz sprawdzoną jakość i bezpieczeństwo. Megataxi to krakowska korporacja z ponad 30-letnim doświadczeniem. Jesteśmy tam, gdzie nas potrzebujesz. Na postoju przy Dworcu Głównym oraz przy Szpitalu Rydygiera. Megataxi to umiarkowane ceny i bezpieczny przejazd. Zaufały nam krakowskie hotele i firmy. Teraz czas na ciebie. Postaw na tradycyjną taksówkę. Pobierz aplikację lub zadzwoń. 12 4 miliony.
3: Gotowi na dzień pełen śmiechu i odpoczynku?
4: Przyjedźcie do Term Bukowina w Bukowinie Tatrzańskiej. Tu zabawa spotyka się z relaksem.
3: Baseny termalne, wodne atrakcje i aż 5 nowych zjeżdżalni z programami multimedialnymi.
4: Termy Bukowina. Przyjedź po dobrą zabawę, niezależnie od pogody.
5: Centrum zakupowe Jan. Wyprzedzamy i ułatwiamy. Już teraz wielki kiermasz artykułów szkolnych. Zeszyty zapachowe i z aplikacjami. Plasteliny bezglutenowe i inne najgorętsze hity szkolne dostępne już u Jana. Polskie, tradycyjne, smaczne i zdrowe produkty. Ekologiczne warzywa i owoce oraz wędliny z własnej masarni w zdrowych cenach. Centrum zakupowe Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Wrzeszczach oraz na market@jan.pl.
1: Reklama.

Bamboleo i Gypsy Kings w Radio Plus. Lato z nutą nostalgii, 28 minut do 10, a to już chyba trzecia w tym roku. Puma! Kolejny duży i groźny kot na wolności. Tym razem strzec muszą się mieszkańcy powiatu ciechanowskiego. Leśnicy radzą, żeby nie zbliżać się do lasów i parków. Ślady łapy zauważono w miejscowościach Osiek Wólka, Osiek Aleksandrowo, Osiek Górny oraz Stare Garnowo w gminie Gołymin Ośrodek. Zatem mamy kolejny serial z poszukiwaniem Pumy i oby skończył się szczęśliwie. I dla ludzi, i dla kota. Ale mam ostatnio wrażenie, że puma to najpopularniejsze zwierzę w Polsce. Roxette, It Must Have Been Love, teraz w Radiu Plus.

0: Two Hearts i Phil Collins w Radio Plus. Lato z nutą nostalgii, a wasze lato z nutą nostalgii z pocztówkami od was też fantastyczne. Cieszę się, że jest ich tych pocztówek tak dużo i trudno jest wybrać, ale na szczęście mamy cały miesiąc. Do końca sierpnia niemal czekamy na wasze zdjęcia. Na radioplus.pl jest specjalny formularz. Zdjęcia i pozdrowienia z wakacji, a my się odwdzięczamy tym samym naszą pocztówką z podpisami całego zespołu, ale także i taką pocztówką, którą będziecie mogli wysłać. A mówię o tym znów dlatego, że sporo wiadomości też SMS-owych przychodzi w tej sprawie, ale zasady są takie same dla wszystkich, czyli pocztówki z wakacji z pozdrowieniami wysyłamy za pomocą formularza dostępnego na radioplus.pl. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Słyszysz? To góry wołają. I to jak? Z wieży widokowej Skywalk Serce Poronina w Małym Cichem. Gotowa na coś naprawdę wyjątkowego? Największy szklany taras w Europie? Serio? Serio! Ścieżka w chmurach i panorama Tatr pełne 360 stopni. Wow, już czuję ten zew przygody. A na górze? Siatka relaksacyjna i dwie zjeżdżalnie. Idealne na wypad z przyjaciółmi i z rodziną. Skywalk Serce Poronina. Poczuj wysokość emocji. Sprawdź na skywalk-poronin.pl.
3: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze, bo wszystkie soki marki Carrefour w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 14 sierpnia.
4: Carrefour w sumie najlepszy jest.
5: Malinowcy znaleźli się w opałach.
6: A gdyby kupili węgiel w KGM Węgiel, to mieliby najlepszy opał.
7: Polski węgiel, najwyższe parametry, bezobsługowość. W Małopolsce dowóz gratis. Jedyny w Polsce groszek z gwarancją suchości KGM Królewski. Laureat Lauru Konsumenta 2026. KGM Węgiel, dzwoń 570 750 570. KGMWęgiel.pl.
8: Centrum zakupowe Jan. Wyprzedzamy i ułatwiamy. Już teraz wielki kiermasz artykułów szkolnych. Zeszyty zapachowe i z aplikacjami. Plasteliny bezglutenowe i inne najgorętsze hity szkolne dostępne już u Jana. Polskie, tradycyjne, smaczne i zdrowe produkty. Ekologiczne warzywa i owoce oraz wędliny z własnej masarni w zdrowych cenach. Centrum zakupowe Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Wrzeszczach oraz na market-jan.pl.
1: Reklama.

0: Radio Plus Kraków.
1: Dramatyczny wypadek na basenie w Częstochowie. Dziecko zostało zassane przez podwodną dyszę. Polska będzie miała najwięcej śmigłowców Apache w Europie, mówi premier. Cztery pielgrzymki diecezjalne wejdą dziś na Jasną Górę. Jest 10. Marcin Bartnik. Dramatyczny wypadek na basenie. Dziecko zostało zassane przez dyszę w częstochowskim akwaparku. Sprawę wyjaśnia już policja. Wiadomo, że 7-latkowi pomógł ratownik, mówi Marlena Leszczyniak z policji w Częstochowie.
2: Ratownik powiadomił obsługę obiektu, która wyłączyła urządzenie. Dzięki temu dziecko zostało uwolnione. W wyniku zdarzenia chłopiec doznał zasinienia lewej strony ciała.
1: Chłopiec trafił do szpitala, jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Policja zabezpieczyła już monitoring i prowadzi postępowanie. Jak informuje dyrekcja parku wodnego, część obiektu, gdzie doszło do wypadku, jest na razie wyłączona z użytkowania. Donald Tusk potwierdził zakup dla polskiej armii 96 śmigłowców Apache. W Łodzi powstanie Centrum Serwisowania Amerykańskich Maszyn. Dziś podpisano umowę offsetową w tej sprawie.
3: To największa flota tego typu śmigłowców na świecie, nie licząc oczywiście Stanów Zjednoczonych, i największa w Europie.
1: Centrum w Łodzi ma być największym tego typu obiektem w Europie i ma obsługiwać nie tylko polskie śmigłowce, ale także maszyny innych państw NATO. Rekordowo niski stan Wisły w stolicy. W dodatku prognozy nie dają powodów do optymizmu. Na stacji Warszawa Bulwar były wczoraj zaledwie 102 cm. W całym kraju obowiązuje już 78 ostrzeżeń przed suszą hydrologiczną. Mateusz Gołębiewski.
4: Sytuację mogą poprawić przede wszystkim długotrwałe, spokojne opady. Jak mówi Dariusz Witkowski z IMGW, gwałtowne burze nie rozwiązują problemu, bo zamiast zasilać rzeki, mogą prowadzić do podtopień.
5: Mówimy o takim zjawisku suchej gąbki, która ona jest bardzo przesuszona, to na tej wody nie chłonie, tylko po niej woda spływa.
4: Niski poziom wody jest także zagrożeniem dla ekosystemu Wisły, ponieważ płytka woda szybciej się nagrzewa i zawiera mniej tlenu. Złą sytuację widzą gołym okiem nawet spacerowicze nad Wisłą.
6: No widać się, mówi się o tym, zresztą nie tylko tutaj.
7: Na Białęce też jest tak nisko. Tam taki tramwaj wodny przepływał na Umianki i w związku z takim niskim poziomem nie ma go teraz.
4: IMGW ostrzega, że susza hydrologiczna może utrzymać się nawet do października.
1: O czym informował Mateusz Gołębiewski. Cztery pielgrzymki diecezjalne, Ełcka, Bielsko-Żywiecka, Krakowska i Elbląska, wejdą dziś na Jasną Górę. Pierwsi pątnicy z Ełku pojawią się na jasnogórskich Błoniach o godzinie 10.30, ostatni z Elbląga wieczorem. Wśród pielgrzymów jest także metropolita krakowski kardynał Grzegorz Ryś. Odprawi on mszę świętą o godzinie 19.00 na szczycie jasnogórskim.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Puma widziana pod Ciechanowem na Mazowszu. Miejscowe władze apelują o niewchodzenie do lasów. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Gdzie dokładnie zauważono zwierzę?
8: W okolicy wsi Osiek Wólka urzędnicy otrzymali informacje od leśników, których wcześniej zaalarmowali myśliwi. Rysopis i ślady wskazują, że była to właśnie puma, powiedziała mi sekretarz gminy Gołomin Ośrodek Anna Augustyniak.
9: To było zwierzę duże, z długim, zaokrąglonym ogonem. W tym miejscu docelowym, gdzie była ta puma, są odciski łap tego zwierzęcia.
8: Podczas posiedzenia zespołu zarządzania kryzysowego zdecydowano o pilnym zakupie fotopułapek. Jeśli urządzenia potwierdzą obecność zwierzyny, jej odłowieniem będzie musiała zająć się profesjonalna firma. Na razie jest apel do mieszkańców okolicznych miejscowości o ostrożność, unikanie lasów i zwrócenie szczególnej uwagi na dzieci.
1: Przypomnijmy, wcześniej po poszukiwaniach schwytano pumę w gminie Polanów w zachodniopomorskim. Nie wiadomo, skąd wzięła się w miejscowych lasach. Po odłowieniu trafiła do zoo w Poznaniu.
0: Radio Plus. Lato. Z nutą nostalgii.
10: 10:04, Agnieszka Morawska. Dzień dobry. Lionel Richie, Say You Say Me na początek, a później budka suflera i piąty bieg.

0: Runway Del Shannon w Radiu Plus. Lato z notą nostalgii, 19 minut po 10 na zegarze. Czas bardzo szybko mija, szczególnie latem. 11 sierpnia już w kalendarzu, a niedawno nam się wydawało, że wakacje dopiero się rozpoczynają. No, strasznie szybko ten czas mija, ale na przykład dzięki warszawskiemu ogrodowi zoologicznemu trochę możemy się w lipcu zatrzymać, ponieważ zakończyło się głosowanie na zwierzę lipca przez cały lipiec. No i teraz możemy oglądać zdjęcia, a są to zdjęcia sasanki. Uroczego pudu południowego, samiczki pudu południowego. I jeżeli szukacie dzisiaj czegoś, co poprawi wam humor, albo co sprawi, że zamiast ciastka sięgniecie właśnie po te zdjęcia i będziecie się nad nimi rozczulać, to jest dobry pomysł, żeby przede wszystkim też zajrzeć do warszawskiego zoo, ale także na profil warszawskiego zoo na Facebooku, tam są te zdjęcia opublikowane. Jeśli nie wiecie, jak wygląda pudu południowy, to można sobie wyobrazić na przykład jelonka Bambi bez różek i pomniejszonego o 10 razy. No tak słodko, że czekolady już nie trzeba. Radio
1: Plus. Reklama. Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
2: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
1: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: Kochanie, kto nam przywiózł opał za darmo?
4: KGM Węgiel. W Małopolsce dowóz jest gratis. Kupiłem polski węgiel. Zero domieszek. To groszek królewski z gwarancją suchości.
3: Ten, co wygrał Laur Konsumenta 2026?
4: Dokładnie. Zamów dla teściowej. 570 750 570. KGMWęgiel.pl.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii termomodernizacja zwraca się z czasem,
5: a w praktyce w Castoramie zaczyna się zwracać od razu. Już od środy aż 200 zł zwrotu na kupon za każde 1500 wydane na produkty do termomodernizacji. Akcja trwa od 12 do 23 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Link 4. Masz furę, rozbiłeś furę. Z AC Link 4

0: agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
2: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
1: W poniedziałek i wtorek filet z piersi kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A 10 jaj od kury zielononóżki 9,99 za opakowanie. 3 na osobę. Kolejna promocja od środy. Kaufland.
3: Reklama.

0: Kraków.
1: Na życie patrzysz bez emocji, na przekór czasom i ludziom wbrew. Gdziekolwiek jesteś, w dzień czy w nocy,

Słuchać czy nie słuchać? Słuchać. Michał Żebrowski. Pozdrawiam. Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.

Bang & Jerry in the Summertime w Radiu Plus, Lato z nutą nostalgii. To jest jedna z tych piosenek, które wprawiają bardzo wakacyjny, urlopowy, wczasowy nastrój. Piosenka idealna do opakowania, jest mnóstwo już ekscytacji też przy samym planowaniu urlopu, a później, gdy już jesteśmy, żałujemy pewnie, że już powoli się kończy, jednak nie wolno o tym myśleć, trzeba cieszyć się chwilą, a po powrocie do domu, na przykład pocztówką, którą sami do siebie wysłaliśmy, bo tak też bywa, można też sobie powspominać te kolonijne wszystkie wakacje, obozy harcerskie, nie harcerskie, albo takie wycieczki, czy też w czasy zakładowe z rodzicami i przypomnieć sobie, że zawsze był czas na to, żeby wysłać pocztówkę do rodziny, do bliskich, do przyjaciół. I ja o takie pocztówki, my o takie pocztówki was prosimy. I to nie musi być pocztówka kupiona, to może być wasze zdjęcie z wakacji, to jest najfajniejsze. Z wakacji, z urlopu, w ogóle z ulubionego letniego dnia, który wam się ostatnio przytrafił. I na radioplus.pl, tam czekamy na te pocztówki. Lato z nutą nostalgii trwa i o taką nostalgię prosimy. Ciekawe życzenia, do tego pozdrowienia z wakacji dołączcie i czekajcie później na telefon od nas. A do oddania mamy pocztówkę podpisaną przez nas. Pocztówkę Lato z nutą nostalgii, do tego jeszcze jedna pocztówka w czystej formie, tak żebyście mogli ją komuś wysłać, jeżeli będziecie mieli ochotę. I letnie gadżety Radia Plus, między innymi torba plażowa, koszulka taka fantastyczna z syfonem, więc czekamy na was na radioplus.pl. Jermaine Jackson, Pia Zadora, When the Rains Begin to Fall, teraz w Radio Plus.

0: Albano Romina Power w Radiu Plus. Lata z nutą nostalgii na zegarze teraz 14 minut do 11. A jeśli chodzi o to, co przed nami, to jutro większość osób będzie już szykowała się do tego, żeby oglądać zaćmienie słońca. W Polsce będzie to częściowe zaćmienie. Najlepiej będzie to widać nad morzem. Gorzej w Bieszczadach, na południu Polski tylko 40%, a na północy 80%. Jednak sporo osób wybrało się także do Hiszpanii czy na Islandię, bo tam to zaćmienie słońca będzie 100%. Ciekawe zjawisko, ale przydadzą się też okulary. I w związku z tym, że coraz więcej osób o takie okulary pyta, ponieważ żeby obejrzeć zaćmienie słońca, trzeba chronić oczy. No i te specjalne okulary, jak patrzyłam w ubiegłym miesiącu, były po 9,90, teraz wczoraj kupiłam po 19, a ponoć są jeszcze droższe i już są też braki w specjalistycznych sklepach, więc kto chce bezpiecznie oglądać zaćmienie słońca i jedną z form tego bezpiecznego oglądania słońca są okulary, to warto się już teraz zainteresować, bo jutro może być już za późno.
1: Reklama.
2: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days.
3: Karma dla kota Whiskas 120 saszetek, tylko 120 zł już od złotówki za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 145,99. Allegro Days do 17 sierpnia.
4: Malinowcy znaleźli się w opałach.
5: A gdyby kupili węgiel w KGM Węgiel, to mieliby najlepszy opał.
6: Polski węgiel, najwyższe parametry, bezobsługowość. W Małopolsce to wóz gratis. Jedyny w Polsce groszek z gwarancją suchości KGM Królewski. Laureat

0: Euro Konsumenta 2026. KGM Węgiel. Dzwoń 570 750 570. KGMWęgiel.pl.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko UHT 3,2% z polskiej mleczarni. 1 litr. Najniższa cena sprzed 30 dni 3,99. A teraz tylko złoty 55 przy zakupie 6 opakowań. A tylko w poniedziałek. Masło z polskiej mleczarni 82%, 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Firma Suder prowadzi usługi hydrauliczne od 25 lat. Sprzedamy i zamontujemy kocioł, boiler i całą instalację wodną i kanalizacyjną. Doprowadzimy gaz i wodę do budynku, położymy kanalizację i podłączymy studnie. Zapisz 517 745 435 lub 504 133 365. Sucha Beskidzka, ulica Makowska 44, Jordanów 3 maja 64B.
4: Reklama.

0: Reklama.
1: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Już dziś karkówka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 18,49. Teraz 11,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Lato i wakacyjne emocje w salonie Toyota Dobrygowski. Do końca sierpnia zamów u nas nową Toyotę, weź udział w konkursie i wygraj rower elektryczny. Nowa Toyota na co dzień, elektryczny rower na weekend. Brzmi jak dobry plan. Zapraszamy do Toyota Dobrygowski w Modlnicy, najwyżej ocenianego salonu Toyoty w Krakowie i okolicy według aktualnego rankingu opinii Google. Toyota Dobrygowski, Modlnica Częstochowska 30. www.wakacjedobrygowski.pl.
0: Reklama.

0: Tragiczny wypadek w centrum Pleszewa. Tir po zderzeniu z busem wbił się w budynek. W Kolumbii trwa dramatyczna akcja ratunkowa. Rośnie liczba ofiar potężnego trzęsienia ziemi. Były prezydent USA Barack Obama poprowadzi podcast o książkach. Jest 11. Marcin Bartnik. Dwie osoby nie żyją po nocnym wypadku w centrum Pleszewa w Wielkopolsce. Na skrzyżowaniu Marszewskiej z Krajową 12 bus zderzył się z tirem.
1: Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 24-letni mieszkaniec powiatu średzkiego, kierujący Mercedesem Sprinterem, wyjeżdżając z drogi podporządkowanej, nie zastosował się do znaku stop i nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu.
0: Mówi Monika Lisyr-Barczyk z Komendy Policji w Pleszewie. Kierowca busa zginął na miejscu, jego 27-letni pasażer zmarł w szpitalu. Kierowcy tira nic poważnego się nie stało, 30-latek był trzeźwy. Ciężarówka po zdarzeniu z busem wjechała jeszcze w budynek.
1: Funkcjonariusze wykonali oględziny miejsca zdarzenia i pojazdu. Zabezpieczyli ślady oraz zebrali materiał niezbędny do wyjaśnienia dokładnych okoliczności i przyczyn wypadku.
0: Pustostan, w który wjechał tir, ma uszkodzoną konstrukcję. O jego losie zdecyduje nadzór budowlany. W Kolumbii trwa dramatyczna akcja ratunkowa po potężnym trzęsieniu ziemi, które doprowadziło do poważnych zniszczeń w zachodniej części kraju. Według najnowszych danych wiadomo o co najmniej 132 ofiarach i około 700 rannych. Prezydent Kolumbii poinformował, że ponad 1500 budynków zostało uszkodzonych, a 61 całkowicie się zawaliło. Trzęsienie ziemi o magnitudzie 7,4 trwało około 2 minut i było jednym z najbardziej intensywnych w ciągu ostatniej dekady. Wszystko zaczęło się walić, opowiada jedna z mieszkanek. Trzęsienie trwało bardzo długo. Poczułam, że tracę kontrolę nad swoim ciałem, że zaraz zemdleję, ale cały czas byłam w stanie się poruszać i panować nad ruchami. Jestem roztrzęsiona, staram się dojść do siebie. Pomyślałam, musimy wydostać się z mieszkania, bo naprawdę mocno bujało. Cały czas martwiłam się o rodzinę. Kolumbia dostała wsparcie m.in. od Stanów Zjednoczonych. Administracja Donalda Trumpa ogłosiła przekazanie 15,5 miliona dolarów. Środki mają zostać przeznaczone na zapewnienie schronień, żywności, ochronę oraz ocenę skali zniszczeń. Jedni chcą strefy z ograniczeniami dla tego typu najmu, drudzy rozwiązania problemu uciążliwych lokatorów. Domagamy się zmian, mówią przedsiębiorcy i aktywiści. Chodzi o tak zwany Lex Airbnb, czyli projekt, który ma uregulować rynek najmu krótkoterminowego. Ustawa z poprawkami ma trafić pod obrady Sejmu po wakacjach. O szczegółach Aleksander Ruszkowski.
2: Choć podejścia do ustawy są różne, to zarówno ci za, jak i przeciw Airbnb chcą jak najszybszych zmian. Punktem wspólnym są uciążliwi lokatorzy, którzy nie ponoszą odpowiedzialności za swoje zachowanie. Aktywiści ze Stowarzyszenia Miasto Jest Nasze mówią też, że ograniczenie tego typu najmu może doprowadzić do spadku cen mieszkań, ale zdaniem przedsiębiorców takie ograniczenia nic nie zmienią.
3: W Warszawie szacujemy, że jest 15 tysięcy około mieszkań na krótki termin. To jest kropla w morzu. Nawet gdybyśmy dzisiaj od jutra skasowali wszystkie mieszkania na wynajem krótkoterminowy, to o ile spadną ceny mieszkań? 30 zł, 300 zł z metra kwadratowego?
2: Mówi Celina Mierzejewska ze Stowarzyszenia Mieszkalnik. Szacuje się, że w Polsce jest około 70 tysięcy mieszkań na wynajem krótkoterminowy.
0: Tematem zajął się Aleksander Ruszkowski.
4: Wiadomości Radia Plus.
0: Były prezydent USA Barack Obama będzie miał nową pracę. Poprowadzi podcast o książkach w Washington Post. Internetowa audycja Wspaniała książka z Barackiem Obamą będzie dostępna od 24 września. 44. prezydent USA to zapalony czytelnik od zakończenia kadencji w 2017, co pół roku publikuje listę tytułów, które spodobały mu się w ostatnim czasie. W podcaście będzie rozmawiać z zaproszonymi gośćmi o książkach, które wywarły na nich duży wpływ.
4: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
5: 4 minuty po 11:00, Agnieszka Morawska. Dzień dobry. House of the Rising Sun i Animals na początek tej godziny.

0: Chris Rea i On The Beach w Radio Plus Lato z nutą nostalgii, a z plaży pozdrowienia także przyjmiemy. Jakiekolwiek, skądkolwiek, bo chodzi o to, żeby po prostu pamiętać o nas, a my będziemy pamiętać o was. Radioplus.pl, tam jest specjalny formularz. Wyślijcie nam zdjęciową pocztówkę z wakacji, czyli wasze zdjęcie z ulubionego dnia wakacji. Być może teraz jesteście na wakacjach, albo byliście i macie takie zdjęcie, które idealnie nadaje się na pozdrowienia. Na radioplus.pl, tak jak wspominałam, jest specjalny formularz, a w prezencie od nas, oprócz pocztówki naszej Lato z nutą nostalgii, będą jeszcze gadżety, które się w wakacje przydadzą, także na plaży, chociażby okulary przeciwsłoneczne. Radioplus.pl, tam szukajcie szczegółów. Radio
1: Plus. Reklama. Kraków żyje szybko, a ty? Szukasz pewnego transportu po mieście? Wybierz sprawdzoną jakość i bezpieczeństwo. Megataxi to krakowska korporacja z ponad 30-letnim doświadczeniem. Jesteśmy tam, gdzie nas potrzebujesz. Na postoju przy Dworcu Głównym oraz przy Szpitalu Rydygiera. Megataxi to umiarkowane ceny i bezpieczny przejazd. Zaufały nam krakowskie hotele i firmy. Teraz czas na ciebie. Postaw na tradycyjną taksówkę. Pobierz aplikację lub zadzwoń. 12,4 miliony.
2: Firma Suder prowadzi usługi hydrauliczne od 25 lat. Sprzedamy i zamontujemy kocioł, boiler i całą instalację wodną i kanalizacyjną. Doprowadzimy gaz i wodę do budynku, położymy kanalizację i podłączymy studnię. Zapisz 517 745 435 lub 504 133 365. Sucha Beskidzka, ulica Makowska 44, Jordanów 3 maja 64b.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
6: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
5: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
1: Reklama.

Radio Plus Kraków.

0: wakacji w Radiu Plus.
1: A dzisiaj to pocztówka od Ani. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Aniu, pocztówka od ciebie brzmi tak. Czef na fali, bo się bawi. Gorące pozdrowienia jak powietrze w zachodniopomorskim. Śle dla radiosłuchaczy i całej szalonej ekipie Radio Plus. Ania z mężem. Aniu, bardzo dziękujemy za te pozdrowienia. Zdjęcie dołączone, ławka zakochanych, kłódka przypięta.
2: Tak, oczywiście.
1: A, czyli wzięliście udział w tym. Jak, czy już wróciliście z wakacji, czy jeszcze przed wami? Czy
2: trwa? Jeszcze przed nami.
1: A, czyli trwa ten tczew.
2: Tak, tak.
1: Co udało się zobaczyć już?
2: Wisła oczywiście, spacery nad Wisłą, także jest pięknie,
1: Czyli
2: słońce świeci, tak.
1: Wspaniale i temperatura też idealna do spacerowania
2: tak, odpowiednia.
1: Teraz. Super.
2: Tak, odpowiednia.
1: Życzę wam, żeby te wakacje trwały w takim samym stopniu jak teraz, żeby było tak przyjemnie, jak już opowiadasz. No jeśli masz jeszcze ochotę kogoś pozdrowić, chociaż już troszeczkę tych pozdrowień z tczewa przeczytałam, ale zawsze można jeszcze dołączyć.
2: Dobrze, dziękuję bardzo. Chciałabym pozdrowić serdecznie mojego męża Przemka oraz całą ekipę Radio Plus.
1: Bardzo za te pozdrowienia dziękujemy i jeszcze raz udanych wakacji. Do usłyszenia.
2: Dziękuję.
1: A jeśli macie ochotę wysłać nam pocztówkę z wakacji, radioplus.pl, tam szukajcie szczegółów.
0: Pocztówka z wakacji w Radio Plus.

Only the Lonely i Roy Orbison w Radio Plus. Lato z nutą nostalgii. A czasami zastanawiamy się, by może tak wszystko rzucić i wyjechać w Bieszczady. Otóż okazuje się, że to nie Bieszczady są najlepszym krajem do życia. Według najnowszego raportu w tej sprawie

0: Minimalnie wyprzedzając Singapur, a kolejne kraje to Malezja, Portugalia i Tajwan. No z Estonią jest tak, że trochę mamy wspólnych historii i może na początek warto do Tallina chociażby sobie pojechać, pozwiedzać, zjeść cepeliny w hangarze samolotów, cepeliny przypominających, a potem ocenić, czy faktycznie jest to najlepsze miejsce do życia. Chociaż też wiadomo, że jeżeli jesteśmy na wakacjach, na urlopie, to też zupełnie inaczej na to patrzymy, niż gdybyśmy musieli w danym kraju żyć. Ale jeśli jesteśmy na wakacjach, to czekamy na Wasze pocztówki na radioplus.pl. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Kochanie, kto nam przywiózł opał za darmo?
3: KGM Węgiel. W Małopolsce dowóz jest gratis. Kupiłem polski węgiel. Zero domieszek. To groszek królewski z gwarancją suchości.
2: Ten, co wygrał Laur Konsumenta 2026?
3: Dokładnie. Zamów dla teściowej. 570 750 570. KGMWęgiel.pl.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 15,99. A teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A czereśnie luzem, cena przed obniżką 19,99. Teraz jedyne 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Castorama!
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
6: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego już od środy przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 12 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: Ręczny żelowy Atlas Geoflex 22,5 kg za 46,97. Wszystko do remontu w niskich cenach. Leroy Merlin.
1: Reklama.

Irena Jarocka, odpływają kawiarenki, a może to jest dobry czas, żeby właśnie po kawę sięgnąć, bo zbliża się już 12, taka połowa w pracy na przykład, więc kawa, herbata albo krótka przerwa. 3 minuty do 12, za chwilę wiadomości, a później stery przejmuje Janek Pasterski. Za dzisiaj dziękuję, do usłyszenia, do jutra.

0: Radio Plus Kraków.
1: Dramat w Częstochowie. Tramwaj potrącił rowerzystkę i ciągnął po torowisku. Łódzkie Centrum Serwisowania Śmigłowców Apache będzie największe w Europie. Trwa usuwanie nielegalnego składowiska w Rogowcu w sąsiedztwie elektrowni Bełchatów. Jest 12. Marcin Bartnik. Tramwaj miał ciągnąć 18-latkę przez 20 metrów. Młoda kobieta jest w śpiączce. Do tego dramatycznego zdarzenia doszło w Częstochowie. Według wstępnych ustaleń policji rowerzystka podczas skrętu wjechała wprost pod nadjeżdżający skład, mówi Marlena Leszczyniak z policji w Częstochowie.
2: W wyniku zdarzenia rowerzystka doznała poważnych obrażeń, w tym złamania czaszki i podłudzia oraz pęknięcia żebra i płuca.
1: 18-latka jest w śpiączce farmakologicznej. Policja wyjaśnia dokładne okoliczności tego wypadku. Wzmocnienie bezpieczeństwa i nowe miejsca pracy. W Wojskowych Zakładach Lotniczych nr 1 podpisano umowy offsetowe z koncernem Boeing. Dzięki nim w Łodzi powstanie autoryzowane centrum serwisowe śmigłowców Apache. Mateusz Gołębiewski.
3: Podpisana umowa jest związana z zakupem przez Polskę 96 śmigłowców AH-64 Apache. W łódzkich zakładach mają powstać przede wszystkim miejsca pracy związane z zaawansowanymi technologiami, a zatrudnienie mają znaleźć także mieszkańcy całego regionu.
4: Tylko tutaj w wojskowych zakładach podwoimy zatrudnienie. I to będzie zatrudnienie, które dotyczyć będzie wysokich technologii, dużych umiejętności. Znajdą tutaj dobre, takie bardzo perspektywiczne miejsca pracy ludzie nie tylko z Łodzi, ale też ze Zgierza, Pabianic, z całego regionu.
3: Premier Donald Tusk podkreślił także, że kontrakt na te maszyny wart około 10 miliardów dolarów jest największym tego typu kontraktem w historii Polski.
1: A polskie centrum ma być największe w Europie. Prawie 1000 ton odpadów usunięto już z nielegalnego składowiska w Rogowcu w sąsiedztwie elektrowni Bełchatów, ale to kropla w morzu potrzeb, bo jest tam około 50 tysięcy ton niebezpiecznych substancji. Skala zagrożenia jest tak duża, że w ostatnich dniach to miejsce ponownie odwiedzili biegli środowiskowi, a także policjanci i prokuratorzy.
5: Przy zastosowaniu najnowocześniejszych technologii geodezyjnych i fotogrametrycznych opracowano odwzorowanie składowiska w technologii 3D. Działania te zmierzają do precyzyjnego określenia pochodzenia odpadów.
1: Wyjaśniał Michał Binkiewicz, rzecznik prokuratury rejonowej w Katowicach. W tej sprawie zatrzymano do tej pory 4 osoby, w tym głównego podejrzanego. Likwidacja składowiska potrwa wiele lat i pochłonie setki milionów złotych.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Teraz w wiadomościach Radia Plus smutna informacja ze świata kultury. Nie żyje Andrzej Beja Zaborski, ceniony aktor teatralny i filmowy przez dziesięciolecia związany z białostockim Teatrem Lalek. Widzowie doskonale znali go także jako komendanta Henryka z popularnego cyklu U Pana Boga.
6: A może słoninki chcesz?
7: Ale do słoniny trzeba wysuć na wątrobę, inaczej za tłustowato będzie. Wątroba nie wytrzyma długo bez wsparcia.
6: Mam tu jakiś bimberek z Puszczy Kryszyńskiej.
7: To z Maciejowej Grzelni. On nie da darmo 30 lat w służbie. Znam ja ich, jak wysoko były.
1: Aktor zmarł w nocy po wieloletniej chorobie. Informację o śmierci 75-letniego artysty potwierdził białostocki Teatr Lalek.
8: Dominika Baraniec, zapraszam na wiadomości z regionu. Za parkowanie zapłacimy przy krakowskich Błoniach, w rejonie Ronda Matecznego czy przy cmentarzu podgórskim. Kraków rozszerzył strefę płatnego parkowania. Oto czy to dobre rozwiązanie, pytaliśmy krakowian.
9: Myślę, że na pewno jest to utrudnienie dla osób, które korzystają z Błoń, ponieważ muszą dodatkowo zapłacić i być może to wpłynie na ograniczenie osób korzystających z tej przestrzeni.
10: Powinno się dalej za darmo parkować, no przecież jakąś strefę bezpłatnego parkingu powinno się wprowadzić.
9: Nie stanowi to dla mnie problemu. Być może dla osób, które tutaj mieszkają, pracują, będzie to większy problem.
8: Rozszerzenie strefy ma wymusić rotację miejsc parkingowych, tłumaczą urzędnicy. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie Zarządu Dróg Miasta Krakowa. Archidiecezja krakowska poparła apel o otwieranie kościołów podczas upałów. O godzinach dostępności każdej świątyni zdecydują proboszczowie. Otwieranie świątyń apelowali seniorzy. Mieszkańcy, którzy w czasie upału chcą skorzystać z chłodniejszego wnętrza konkretnej świątyni, powinni wcześniej sprawdzić godzinę jej otwarcia lub skontaktować się z parafią. Na koniec prognoza pogody w Radiu Plus.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Citroen Golemo, dystrybutor nowego modelu Citroen C5 Aircross.
8: Sporo słońca i niższe temperatury. Dziś w Krakowie maksymalnie 24-25 stopni. Nie powinno padać, warunki biometeo niekorzystne.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Citroen Golemo, dystrybutor nowego modelu Citroen C5 Aircross.
11: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
12: To może instrumentalnie na dobry początek, czemu nie? Lily Was Here. Teraz w Radio Plus 5 po 12. Dzień dobry, Janek Pasterski.

0: dźwięki wakacji, prawda? To był 2002 rok, początek czerwca i już chyba szybko było wiadomo, że listy przebojów no, będą podbite przez te właśnie hiszpańskie dziewczyny. Las Ketchup to za nami, wakacje mamy, no przed nami jeszcze mniej więcej 3 tygodnie, a w Radiu Plus trwa akcja Pocztówka z wakacji. Codziennie w każdym paśmie mamy ich 3. Prosimy Was o to, żebyście wysłali nam taką bardziej nowoczesną wersję pocztówki w formie zdjęcia. Jak spędzacie akurat wakacje, gdzieś jesteście, coś ciekawego robicie, góry, morze, Mazury, może coś innego, aktywność sportowa albo coś dobrego do jedzonka gdzieś tam się pojawiło. Możecie dać znać, napisać nam również na Radio Plus, przesyłając zdjęcie, także parę słów pozdrowienia. A my się w naszej zabawie odwdzięczymy również i ja, to już po godzinie 14, bo będziemy wysyłali do Was pocztówki, jedna z naszymi podpisami, to takie tradycyjne pocztówki dla jasności, jak to się kiedyś wysyłało. A druga zupełnie czysta, którą będziecie mogli wysłać do kogoś z Waszych bliskich. No i do tego dorzucamy jeszcze zestaw letnich gadżetów, koszulka, zawieszka na bagaż, smycz, pomadka z SPF-em, okulary i torba plażowa. To co Wy na to? Taki zestaw obowiązkowy moim zdaniem. Przyda się spokojnie, radioplus.pl. Tam serdecznie zapraszamy, a za moment Joe Cocker. Radio
1: Plus. Reklama. Gdzie u Was w domu widać kobiecą rękę?
2: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
1: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: Malinowcy znaleźli się w opałach.
4: A gdyby kupili węgiel w KGM Węgiel, to mieliby najlepszy opał.
5: Polski węgiel, najwyższe parametry, bezobsługowość. W Małopolsce dowóz gratis. Jedyny w Polsce groszek z gwarancją suchości KGM Królewski. Laureat Lauru Konsumenta 2026. KGM Węgiel, dzwoń 570 750 570. KGMWęgiel.pl.
6: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
7: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć Twoje ogłoszenie.
8: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
9: 18,47,12.
10: Co liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
10: To ja też chcę. 24,39.
11: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
13: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
14: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
1: Reklama.

popołudniowa kawusia, 25 minut do 13, a w tle Joe Cocker. No wakacyjnie tak, żeby się zrelaksować i nawet jak ktoś w robocie, to czujmy ten klimat wakacji, bo jest wczoraj upalny dzień niemal w całym kraju, a dzisiaj już zdecydowanie no też jakoś tak chłodniej, może przyjemniej od tych upałów możemy odetchnąć, one wrócą w weekend, ale chwilowo jest trochę chłodniej i bardzo dobrze. Zresztą to taki dość popularny trend ostatnio pojawił się w internecie, cool vacation, czyli takie chłodzenie się na wakacje i szukanie takich miejsc do chłodzenia się. Może komuś się udało znaleźć, czasami w cieniu drzew, po prostu z ładnym widokiem na okolice. Też jest dobrze. A teraz Laura Branigan i Self Control.

0: natychmiastowe, akcesoria fotograficzne i albumy w drogeriach stacjonarnych. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i oszczędzaj od 1 do 31 sierpnia. DM. To liczy się człowiek. To kupuje.
1: W Carrefourze kuchnia włoska jest przez cały rok, a ty plus Amore Pomidore równa się polskie pomidory malinowe 3,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 14 sierpnia. Cena przed obniżką 9,99.
2: Jedno zdarzenie, jedna chwila, jeden kadr. To nie zawsze wystarczy, żeby zrozumieć, co naprawdę się wydarzyło. Bo każda historia ma swój kontekst. Kontekst zmienia wszystko. 19.30 pokazujemy informacje z szerszej perspektywy, tak by zobaczyć więcej i lepiej je zrozumieć. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz dla Ciebie.
3: Super obniżek poszukujesz? Masz to w Brico, bo produktów w Brico Marche tysiące, a ceny naprawdę gorące. Na rabatobranie zapraszamy. Zniżki aż do minus 50% mamy od 10 do 14 sierpnia. Tak, aż do minus 50%. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
4: Kaufland jest!
5: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy ogórki gruntowe tylko 2,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A polskie borówki amerykańskie, stąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, jedynie 9,99 z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Reklama.

0: do piątej godziny Michael Jackson i Beat It. Mocne popowe uderzenie, za chwilę 13, za chwilę w Radiu Plus Marcin Bartnik i wiadomości.
1: Reklama.
2: 18,47, 12.
3: Co liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
3: To ja też chcę! 24,39.
4: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Reklama.

0: Kilka tysięcy odbiorców wciąż nie ma prądu po nawałnicach na Mazowszu. Masowe zatrucie w jednym z ośrodków w Międzywodziu. Wieczorem kolejne szanse medalowe Polaków na lekkoatletycznych Mistrzostwach Europy. Jest 13. Marcin Bartnik. Ponad 6 tysięcy odbiorców wciąż nie ma prądu po nawałnicach na Mazowszu. Służby w akcji po masowych awariach sieci energetycznych. Od elektryczności odcięci są mieszkańcy m.in. w powiatach ciechanowskim, nowodworskim, płockim, a także w samym Płocku. O szczegółach Aleksander Ruszkowski.
1: Awaria jest skutkiem intensywnych burz, które ostatniej nocy przeszły przez województwo. Kable energetyczne w wielu przypadkach zerwał wiatr, ale jak mówią nam operatorzy sieci, w których doszło do awarii, trwają prace nad naprawą.
2: Ewa Wiatr, rzecznik prasowy PGE Dystrybucja. Obecnie, zgodnie z raportem na godzinę 10, na wznowienie dostaw na terenie RE Wyszków oczekuje ponad 6 tysięcy odbiorców.
3: Straszna wichura i lało wieczorem już tak późnym. To już była taka spokojna, tylko taki po prostu tak jakby samolot latał, ale po całym niebie dosłownie. Tej błyskawica straszna.
4: Ja grzmotów nie słyszałam, tylko słyszałam wiatr, no i że tam coś padało, także chyba mocno spałam.
1: Operatorzy przewidują, że wszystkie utrudnienia uda się usunąć jeszcze dzisiaj.
0: To była intensywna noc i poranek dla mazowieckich strażaków. Z powodu nawałnic interweniowali ponad 530 razy. 11 osób nie żyje w wyniku nocnego rosyjskiego ostrzału Ukrainy. O uszkodzeniach bloku w wyniku nocnego ostrzału informują m.in. władze miasta Mikołajów na południu kraju. Cudem wydostałam się spod gruzów, mówiła ukraińskim dziennikarzom pani Walentyna. Słyszę drona nadlatującego prosto na nas. Dron wleciał na drugie piętro. Wszystko, co było w pokoju, spadło na mnie. Nie było światła. Schody były całkowicie zablokowane przez coś. Szafki się przewracały. Musiałam czołgać się po ciemku. Nawet nie wiem, jak się stamtąd wydostałam. Rosjanie zaatakowali tej nocy także Kijów i Zaporoże. U 15 osób wykryto adeno i rotawirusy oraz salmonelle. Niebawem mają być znane kolejne wyniki badań. Mowa o masowym zatruciu w jednym z ośrodków rehabilitacyjno-wczasowym w Międzywodziu.
5: Trwa również dochodzenie epidemiologiczne i wydane zostały zalecenia dezynfekcji dla przedsiębiorcy. Na miejscu zapewniona jest opieka pielęgniarsko-lekarska dla kuracjuszy. Osoby objawowe są izolowane w swoich pokojach.
0: Powiedziała nam Małgorzata Kapłan z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie. Dobra wiadomość jest taka, że liczba osób z objawami zmniejszyła się z 53 do 24.
6: Wiadomości Radia Plus.
0: Wieczorem kolejne szanse Polaków na medale lekkoatletycznych Mistrzostw Europy. Dziś największe nadzieje wiążemy ze startem Pii z Krzyszowskiej, która chwilę przed 21 wystąpi w półfinale biegu na 100 metrów przez Płotki. Nieco wcześniej zacznie się finał rzutu młotem z udziałem Pawła Fajtka, który w eliminacjach miał nieco problemów.
7: Ten pierwszy rzut, gdybym chociaż troszeczkę przyspieszył końcówkę, padłoby 7-6, to już totalny luz bym miał w głowie, a tak to niepotrzebne to wszystko. Wiem, że mogę rzucać, więc no po prostu niepotrzebne emocje dla trenera, no ale mam nadzieję, że udało się wszystkich w poniedziałek rozgrzać.
0: Mówił Fajdek, który w tym roku rzucał już powyżej 82 metrów. Przypomnijmy, pierwszy medal dla Polski wywalczyła wczoraj Ewa Swoboda, która zdobyła srebro w biegu na 100 metrów.
8: Dominika Baraniec, zapraszam na wiadomości z regionu. Strażnikom miejskim z Zakopanego udało się oswobodzić łanię, która od co najmniej 2 tygodni żyła z plastikowym wiekiem od kosza na śmieci na swojej szyi. Cała akcja trwała 4 godziny i wymagała sporego zaangażowania służb, mówi Leszek Golonka, komendant Straży Miejskiej w Zakopanem.
9: Strażnicy namierzyli łanię, tak w cudzysłowie, wepchali ją do ogródka, w tak zwany kozi róg. Lekarz weterynarii dwukrotnie, środek znieczulający, dał jej drugi. Łania dosłownie na jakieś 3-4 minuty się położyła. Wystarczyło to, żeby lekarz weterynarii ściągnął plastikowe wieczko.
8: W czasie, gdy weterynarz usuwał plastik, młoda łani spokojnie obgryzała liście z drzewa. W akcji strażnikom pomagali działacze Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami z Krynicy Zdrój. Aplikacja Karta Krakowska będzie działać do 12 października. Urzędnicy przedłużyli czas przejścia do aplikacji mKraków, tłumacząc, że jest sezon urlopowy i dużo osób nie ma jeszcze nowej aplikacji. Wszystkie zniżki, dostęp do biletów i inne uprawnienia Karty Krakowskiej pozostaną bez zmian. Wystarczy zainstalować mKraków i aktywować usługę Karty Krakowskiej.
10: Sponsorem programu jest właściciel salonu Citroen Golemo, dystrybutor nowego modelu Citroen C5 Aircross.
8: Sporo słońca, odpoczywamy od upałów, przynajmniej dzisiaj, bo dzisiaj do 25 stopni na termometrach w Krakowie. Biometr mamy niekorzystny.
10: Sponsorem programu jest właściciel salonu Citroen Golemo, dystrybutor nowego modelu Citroen C5 Aircross.
6: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
11: Celine Dion już teraz w takim klasyku, w Titanicu się ta piosenka pojawiła. My Heart Will Go On. Dzień dobry, Janek Pasterski.

0: Lato, wakacje, korzystamy, urlopujemy się. Każdy pewnie miał okazję albo jeszcze mieć będzie. No tak liczę, mam taką nadzieję właśnie. A jeśli akurat jesteście teraz na wakacjach, spędzacie swój urlop, dobrze się bawicie, to zróbcie zdjęcie, wyślijcie nam taką fotkę zrobioną swoim smartfonem z tego, jak spędzacie teraz czas, gdzie chodzicie, czy coś dobrego jedliście. Napiszcie też parę słów pozdrowień na radio+.pl, to wszystko tam można załatwić, bo właśnie trwa akcja Pocztówka z wakacji. A ja już po 14.30 będę do kogoś w tej sprawie dzwonił. Na pewno sobie pogadamy o tym, jak spędzacie teraz czas, ale też w prezencie, jeśli pocztówka, no to będę miał dla was pocztówki, takie tradycyjne, jak to się drzewiej wysyłało z wakacji do swoich bliskich. Jedna pocztówka z naszymi redakcyjnymi podpisami, druga zupełnie czysta, którą będziecie mogli pamiątkowo komuś wysłać albo sobie zostawić, na przykład gdzieś w fajnym miejscu na lodówce magnesikiem przyczepić. Do tego wszystkiego jeszcze zestaw letnich gadżetów, koszulka, zawieszka na bagaż, smycz, pomadka z SPF-em, okulary i torba plażowa. Zapraszamy na radio+.pl, a za chwilę słoneczne z San Francisco, no to w wykonaniu Scotta McKenzie'ego. Radio
1: Plus. Reklama. Kraków żyje szybko, a ty? Szukasz pewnego transportu po mieście? Wybierz sprawdzoną jakość i bezpieczeństwo. Megataxi to krakowska korporacja z ponad 30-letnim doświadczeniem. Jesteśmy tam, gdzie nas potrzebujesz. Na postoju przy Dworcu Głównym oraz przy Szpitalu Rydygiera. Megataxi to umiarkowane ceny i bezpieczny przejazd. Zaufały nam krakowskie hotele i firmy. Teraz czas na ciebie. Postaw na tradycyjną taksówkę. Pobierz aplikację lub zadzwoń. 12 4 miliony.
2: Señore, hoy les recomiendo los frutos del mar.
3: Fructos, czyli owoce. Bierzemy?
4: Bierzemy.
2: Buen provecho.
4: A to co?
3: No, owoce, ale morza.
5: mBank nie da ci gwarancji, że w Hiszpanii dogadasz się z kelnerem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
6: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
7: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży.
8: I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
9: Przejdź do Play. Motorola Edge 60 Fusion 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 599 zł. Najniższa cena z 30 dni 1199 zł. Bo w Play płacisz mniej.
10: Play.
11: Dyskontowe asy w Netto. Teraz papryka słodka czerwona luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 53% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie lub udo jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
12: Cześć, tu Michał Mitrot, komentator Kanal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Kanal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub zadzwoń 4-2 i 5-0.
13: 18,47, 12.
14: Co liczysz?
13: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
14: To ja też chcę! 24,39.
15: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
17: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
18: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
1: Reklama.

niezapomniany Scott McKenzie. Tu pojawiła się taka fraza summer time, czyli czas wakacji, no i kwiaty wplecione we włosy, ale to nie trzeba jechać koniecznie do San Francisco. Ja myślę, że spokojnie można i u nas i też tak się można nosić po naszej pięknej Polsce, jak długa i szeroka, prawda? Tylko włosów trochę trzeba mieć, żeby się te kwiaty utrzymały, ale jeśli ktoś ma, to spokojnie, jest to pomysł na taki wakacyjny vibe właśnie. A teraz Dionne Warwick i Heartbreaker.

0: Reklama.
1: Każdego dnia docierają do nas setki pojedynczych obrazów. Jeden kadr. Jedna chwila.

0: Bilet na Santago.com, zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
2: Skąd ta piana, kochanie?
1: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
3: W drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Szeroki asortyment i dobre ceny każdego dnia. Dodatkowo w sierpniu mamy dla Ciebie jeszcze więcej korzyści. Złap kupony minus 15% w aplikacji DM na środki do prania, mydła i pielęgnację dłoni oraz pielęgnację włosów. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i oszczędzaj od 1 do 31 sierpnia stacjonarnie lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
4: W środę pani Celinka z Kauflandu lubi przeglądać nowe okazje w gazetce.
5: Nie widzę żadnych słabych stron.
4: Od środy w Kauflandzie masło ekstra łaciate 2,99 przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. A karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 3 kilo na osobę. Kaufland.
6: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
7: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto to i na OLX.
8: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
9: Masz furę, rozbiłeś furę. Z AC Link

0: komfort u agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: 18,47, 12.
2: Co liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
2: To ja też chcę. 24,39.
3: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Budka suflera.

0: Pociąg donikąd i Bad Boys Blue. Nie, no nasz pociąg ma konkretny kierunek, kierunek wiadomości, te najświeższe już o pełnej godzinie, o 14 w Radiu Plus będzie miał dla nas Marcin Bartnik. Tam zapraszamy na tę właśnie stację.
1: Reklama. Gotowy na wielkie grillowanie w niskich cenach? Tak! W Lidlu znajdziesz wszystko, co najlepsze na grilla. To się opłaca. Już dziś karkówka wieprzowa Rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz 11,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Kiełbasa Śląska Pikok 550 gramów. Cena przed obniżką 13,64. A teraz z kuponem Lidl Plus tylko 3,79 przy zakupie dwóch opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Ach, ta drżąca powieka.
4: I ten nocny skurcze łydek.
3: Biorę magnez i nie czuję efektu.
5: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii termomodernizacja zwraca się z czasem.
6: A w praktyce w Castoramie zaczyna się zwracać od razu. Już od środy aż 200 zł zwrotu na kupon za każde 1500 wydane na produkty do termomodernizacji. Akcja trwa od 12 do 23 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Reklama.

0: Radio Plus Kraków.
1: Premier reaguje na aferę z pieniędzmi dla powodzian na Dolnym Śląsku. Jest decyzja MON-u dotycząca airshow w Radomiu. Dziś do Częstochowy docierają 4 pielgrzymki diecezjalne. Jest 14. Marcin Bartnik. Premier ostro o aferze z pieniędzmi dla powodzian. Nie będzie litości dla tych, którzy dopuścili się nieprawidłowości, zaznacza Donald Tusk. To reakcja szefa rządu na medialne doniesienia, ministerialną kontrolę, śledztwo CBA i postępowanie prokuratury. Odszkodowania po powodzi miały być przekazane według klucza znajomości z działaczką Koalicji Obywatelskiej z Jeleniej Góry. Ta jest wiceprezeską agencji wypłacającej pieniądze.
2: Gorącym żelazem wypalimy każdy przypadek nieuczciwego rozdysponowania pieniędzy dla powodzi, bo takie rzeczy są w sposób taki oczywisty nie do zaakceptowania.
1: Podkreśla premier Donald Tusk i dodaje, że w tej sprawie od kilku miesięcy działają już służby.
2: W tym konkretnym przypadku, o którym mówią publikacje sprzed kilkudziesięciu godzin, CBA działa od 29 kwietnia. Sprawa znajdzie się w prokuraturze.
1: Według medialnych doniesień 4,5 miliona złotych pomocy powodziowej z Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego trafiło do 3 podmiotów z jednej okolicy, choć nie miały one ucierpieć w wyniku powodzi. Z ustaleń Wirtualnej Polski wynika, że chodzi m.in. o firmę męża wiceprezeski tej agencji. Polska ma możliwości, by chronić się przed rosyjską operacją pod fałszywą flagą. To głos byłych wojskowych w związku z informacjami podanymi przez agencję Reutera. Polska i kraje bałtyckie mają przygotowywać się na taką ewentualność. Ustalenia służb wskazują, że Moskwa może przeprowadzić taką operację z użyciem ukraińskich dronów. Dlatego Warszawa, Wilno, Ryga i Tallin postanowiły o zwiększeniu ochrony kluczowej infrastruktury.
3: Ta informacja jest po pierwsze pozytywna, świadczy o tym, że państwa nasze reagują właściwie i po drugie dająca powód do przekonania, że jednak jest szansa na to, żebyśmy bez paniki przetrwali ewentualny incydent lub działanie przeciwników.
1: Komentuje generał Bogusław Pacek. Jak dodaje, w Polsce są też systemy zdolne, by taki atak dronowy odeprzeć.
3: Ma Polska takie możliwości, co wcale nie oznacza, że te możliwości są stuprocentowe, bo znowu diabeł tkwi w szczegółach. Jaki dron, na jakiej wysokości, z jakimi zamiarami, jaki tam jest system rozpoznania z jednej strony w pobliżu i ewentualnej likwidacji.
1: Według informacji Reutera w odpowiedzi na rosyjskie zagrożenie służby w Polsce i krajach bałtyckich skierowały dodatkowe siły do ochrony połączeń energetycznych, terminali LNG czy zapory wodnej w pobliżu Rygi. Jest już decyzja. Resort obrony nie planuje w tym roku organizacji pokazów lotniczych w Radomiu. To odpowiedź na pytanie w tej sprawie, jakie przesłał Artur Standowicz, radny z PiS-u.
4: Wojsko nie jest zainteresowane organizacją airshow Radom w przyszłym roku, tak więc zostaje zaburzony 2-letni cykl organizacji tego wydarzenia.
1: Przypomnijmy, w zeszłym roku pokazy airshow w Radomiu zostały odwołane po tym, jak doszło do katastrofy samolotu F-16. Zginął wtedy pilot major Maciej Slap-Krakowian. Organizowane z przerwami od 1991 roku, airshow w Radomiu to największa impreza lotnicza w kraju, jedna z większych w Europie, organizowana zwykle co 2 lata. Ostatni raz odbyła się w 2023. Radomskie lotnisko odwiedziło wtedy ponad 175 tysięcy widzów.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Pełne czy sandały, nowe czy rozchodzone, jedna para wystarczy czy lepiej mieć zapasowe? W wiadomościach Radia Plus teraz temat butów, których używają pielgrzymi w drodze na Jasną Górę. Obuwie musi wytrzymać czasami 320 km pieszej wędrówki, a nawet więcej.
5: Damian, buty to lepiej twarde mieć, ale najlepiej takie, co ci dobrze, komfortowo pasują. Nowe mogą być niekomfortowe, lepiej wytestować je. Ja wolę pełne, ale dużo ludzi woli otwarte buty.
6: Bogusia, problem z butami, które się sprawdzą. Na stopy jedne, w razie czego w bagażu jeszcze podręcznym jakieś drugie dodatkowe.
1: Pielgrzymi z archidiecezji lubelskiej są 9. dzień w drodze. Dzisiaj mają do przejścia ponad 28 km. Na Jasną Górę dotrą 14 sierpnia. A dziś do Częstochowy docierają 4 pielgrzymki diecezjalne. Ełcka, Bielsko-Żywiecka, Krakowska i Elbląska.
7: Dominika Baraniec, zapraszam na wiadomości z regionu. Największy ruch zawsze jest w sierpniu i w tym roku znów padł rekord. W niedzielę tunelem pod Luboniem Małym na Zakopiance przejechała rekordowa liczba 54 829 pojazdów, mówi Kacper Michna z krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
8: Poprzedni rekord utrzymał się prawie rok, bo padł 10 sierpnia ubiegłego roku i to też był weekend tuż przed długim weekendem 15 sierpnia. Wtedy to było nieco ponad 53 tysiące samochodów. Teraz mamy prawie 55, dokładnie 54 829 pojazdów.
7: Tunel ma nieco ponad 2 km. Został otwarty w listopadzie 2022 roku. Jutro wieczorem mieszkańcy Krakowa zobaczą częściowe zaćmienie słońca. Maksimum zjawiska przypadnie kilka minut przed zachodem tarczy. Zjawisko rozpocznie się o godzinie 19.18. Maksimum nastąpi o 19.56. W Krakowie księżyc przysłoni około 70% tarczy słońca. To oznacza, że przy dobrej pogodzie będzie widoczny charakterystyczny sierp.
9: Sponsorem programu jest właściciel salonu Citroen Golemo, dystrybutor nowego modelu Citroen C5 Aircross.
7: A w Krakowie na termometrach do 24-25 stopni, sporo słońca i bez opadów, jutro 24 stopnie, upalnie dopiero w weekend.
9: Sponsorem programu jest właściciel salonu Citroen Golemo, dystrybutor nowego modelu Citroen C5 Aircross.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
10: Sara Brightman teraz w Radio Plus i Andrea Bocelli. Time to say goodbye, ale my się absolutnie nie żegnamy, także mówię dzień dobry, Janek Pasterski.

abyśmy mieli w te wakacje mnóstwo okazji do uśmiechu. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Plus, Katarzyna Pakosińska. Radio Plus, lato z

0: Belinda Carlisle, a ja jednym okiem podziwiam, no trochę zazdroszczę, patrząc na zdjęcia i pozdrowienia, które wysyłacie nam na radioplus.pl. No zdjęcia z waszych wakacji, z waszych urlopów, z tego jak teraz właśnie przyjemnie, fajnie, często też aktywnie spędzacie czas. Jest jeszcze kilka minut i cały czas zachęcam do wzięcia udziału w naszej zabawie Pocztówka z wakacji. My prosimy was o zdjęcie, takie klasyczne, zrobione smartfonem, wysłanie także kilku przyjemnych słów na radioplus.pl w ramach pozdrowień, a my odwdzięczymy się już zupełnie klasyczną pocztówką, taką w dwóch wersjach, to znaczy jedną z naszymi podpisami, a drugą zupełnie czystą, którą będziecie mogli wysłać do kogoś z waszych znajomych. Do tego jeszcze zestaw letnich gadżetów, koszulka, zawieszka na bagaż, smycz, pomadka z SPF-em i okulary oraz torba plażowa. Zadzwonię do kogoś za chwilę, a jeśli jeszcze nie wrzuciliście zdjęcia, to zróbcie to na radioplus.pl. Za moment też Enrique Iglesias.
1: Reklama.
2: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 rat 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Słyszysz? To góry wołają.
6: I to jak? Z wieży widokowej Skywalk Serce Poronina w Małym Cichem. Gotowa na coś naprawdę wyjątkowego? Największy szklany taras w Europie? Serio? Serio! Ścieżka w chmurach i panorama Tatr pełne 360 stopni. Wow, już czuję ten zew przygody. A na górze? Siatka relaksacyjna i dwie zjeżdżalnie. Idealne na wypad z przyjaciółmi i z rodziną. Skywalk Serce Poronina. Poczuj wysokość emocji. Sprawdź na skywalk-poronin.pl.
7: 18,47, 12.
8: Co liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
8: To ja też chcę! 24,39.
9: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Reklama.

0: Muzyka z wakacji w Radiu Plus.
1: Tak jest. Wakacje są, pocztówki są, wspomnienia z wakacji, ale też takie w czasie rzeczywistym, jeśli wakacje jeszcze trwają. Tak jak u Pawła na przykład. Pawle, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry, bardzo ci dziękuję za wysłanie nam tej odrobiny nadmorskiego wiatru w wiadomości. A spędzacie czas z rodziną w Łebie, prawda?
2: Znaczy się, Łeba to był jeden dzień, tydzień w Gdańsku, obecnie Bory Tucholskie. Jestem na takiej przejażdżce rowerowej, akurat sam, w urokliwej, przejeżdżałem przez urokliwą miejscowość Sforne Gacie, także bardzo ładnie pogoda dopisuje. No pięknie, naprawdę.
1: Czyli
2: pięknie.
1: Czego chcieć Polska więcej? Krótko mówiąc, Polska potrafi być piękna, to jest prawda, jeżeli się też aktywnie spędza czas, tak jak wy, zakładam, że do końca tygodnia jeszcze będziecie się bawili, tak?
2: Tak, tak, dosłownie do niedzieli nad Jeziorem Harzykowskim, także windsurfing, SUP, jak tylko pogoda ma być, od dzisiaj właśnie już bardzo ładna, do końca tygodnia.
1: To pięknie, to można odpocząć, wyłączyć w głowie wszystkie problemy, cieszyć się tym, co jest. Od nas oczywiście jeszcze dwie pocztówki, takie klasyczne, jedna z naszymi podpisami. Do tego też zestaw letnich gadżetów, koszulka, zawieszka na bagaż, smycz, pomadka z SPF-em, okulary i torba plażowa. Bardzo ci dziękuję, pozdrawiam, no i dobrego wypoczynku.
2: Bardzo dziękuję. Pozdrawiam również całe Radio Plus.
1: Do usłyszenia.
2: Do usłyszenia.

0: tygodniowym wyprzedzeniem oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na Santago.com.
1: Disney Plus. Los Angeles, 81. Nowy chłopak w prywatnym liceum. Niektórym uczniom udało się przetrwać ten rok.
2: He's psycho.
1: Ale nikt nie wyszedł z tego cało.
3: Hello?
1: Nowy serial Hulu. Strzępy. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
4: Cześć, tu Michał Mitrot, komentator Kanal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Kanal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub zadzwoń 4-2-5-0.
5: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? Co się opłaca? Już dziś karkówka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 18,49. Teraz 11,99 za kilogram, a z kuponem Lidl Plus 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Lato i wakacyjne emocje w salonie Toyota Dobrygowski. Do końca sierpnia zamów u nas nową Toyotę. Weź udział w konkursie i wygraj rower elektryczny. Nowa Toyota na co dzień, elektryczny rower na weekend. Brzmi jak dobry plan. Zapraszamy do Toyota Dobrygowski w

0: Modlnicy, najwyżej ocenianego salonu Toyoty w Krakowie i okolicy według aktualnego rankingu opinii Google. Toyota Dobrygowski, Modlnica Częstochowska 30. www.wakacjedobrygowski.pl.
1: Reklama.

Lato. Złotą nostalgii.

0: Męski świat i James Brown na koniec tej godziny. To już prawie 15 w Radiu Plus. Za chwilę wiadomości.
1: Reklama.
2: 18,47, 12.
3: Co liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
3: To ja też chcę! 24,39.
4: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Lato i wakacyjne emocje w salonie Toyota Dobrygowski. Do końca sierpnia zamów u nas nową Toyotę, weź udział w konkursie i wygraj rower elektryczny. Nowa Toyota na co dzień, elektryczny rower na weekend. Brzmi jak dobry plan. Zapraszamy do Toyota Dobrygowski w Modlnicy, najwyżej ocenianego salonu Toyoty w Krakowie i okolicy według aktualnego rankingu opinii Google. Toyota Dobrygowski, Modlnica Częstochowska 30. www.wakacjedobrygowski.pl.
1: Reklama.

0: Radio Plus Kraków.
1: MSZ nie ma informacji o Polakach poszkodowanych w Kolumbii. Za chwilę szczegóły. Uwaga kierowcy, S8 z Warszawy do Nadarzyna zablokowana. Nie zabierajmy psów na rysy, apeluje Tatrzański Park Narodowy. Minęła 15. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Pilne doniesienia naszego MSZ-u po trzęsieniu ziemi w Kolumbii. Nie ma informacji o poszkodowanych Polakach, informuje resort dyplomacji. Liczba zabitych w wyniku wczorajszego wstrząsu wzrosła do 164. Rannych zostało około 700 osób, a blisko 190 uważa się za zaginione. O szczegółach teraz nasz reporter Michał Skolimowski.
2: Kolumbijskie władze ogłosiły w całym kraju stan wyjątkowy ze względu na kataklizm. Eksperci wskazują, że było to najsilniejsze trzęsienie ziemi w tym kraju w XXI wieku. Uszkodzonych zostało około 5000 domów, a kilkadziesiąt całkowicie się zawaliło. W kraju od wielu godzin trwa akcja ratunkowa i przeszukiwanie gruzów. Nasza dyplomacja, jak słyszymy, trzyma rękę na pulsie.
3: Nasz konsul jest w kontakcie z Polonią. Tam mówimy o około kilkudziesięciu osobach, które są zarejestrowane w Odyseuszu. Nikt według naszej wiedzy nie jest poszkodowany.
2: Mówi rzecznik MSZ-u Maciej Wewiór. Resort złożył też kondolencje rodzinom ofiar oraz wyraził solidarność z narodem kolumbijskim.
1: Michał Skolimowski, dziękujemy.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Ogromne korki na wyjeździe z Warszawy do Nadarzyna. S8 jest całkowicie zablokowana. W pobliżu węzła Wypędy zderzyły się dwa tiry i dwie osobówki. Rozbita ciężarówka zablokowała wszystkie trzy pasy ruchu.
4: Według zgłoszenia kierujący, który jechał pojazdem ciężarowym, uderzył w zestaw stojący na pasie serwisowym. Na chwilę obecną z informacji, które zostały pozyskane, jest brak osób rannych. Są wycieki na drodze i trasa jest zablokowana.
1: Mówiła Katarzyna Ambroziak z policji w Pruszkowie. W kierunku Katowic trzeba jechać przez Raszyn i Janki. Kolejny rekord w tunelu na Zakopiance pod Luboniem Małym przejechało prawie 55 tysięcy pojazdów, mówi Kacper Michna z krakowskiego oddziału GDDKiA.
5: Poprzedni rekord utrzymał się prawie rok, bo padł 10 sierpnia ubiegłego roku i to też był weekend tuż przed długim weekendem 15 sierpnia. Wtedy to było nieco ponad 53 tysiące samochodów. Teraz mamy prawie 55, dokładnie 54 829 pojazdów.
1: Każdego dnia S7 pod Luboniem Małym przejeżdża średnio ponad 26 tysięcy pojazdów.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Nie zabierajmy psów na rysy, apelują służby. To nie tylko złamanie przepisów Parku Narodowego, ale też działanie na szkodę zwierząt. Jeden z przewodników nagrał ostatnio taką sytuację na szlaku na rysy od słowackiej strony, mówi Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
6: Ten pies nie był przystosowany do tych wysokogórskich warunków. Pamiętajmy, że jesteśmy na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego. Po jednej i po drugiej stronie nie wolno wprowadzać tych psów.
7: Te wysokogórskie wychodzenia, pies na rysach, pies na zawracie, pies na giewoncie, to jest działanie przeciw psu.
6: Pozostawia ślad zapachowy, jest to ślad drapieżnika. Część zwierząt potem w te rejony nie wchodzi. Pies zostawia również po sobie odchody, które wiążą się z pasożytami, bakteriami.
8: My mamy te dzikie zwierzęta, niedźwiedzie, wilki. Może się tak zdarzyć, że jeżeli zostanie takie wniesione czy wprowadzone zwierzę spuszczone z oczu na chwilę, wejdzie gdzieś w kosówkę, no to może już stamtąd nie wrócić.
1: Dodaje Magda Zawijacz-Kozica z TPN-u. Po polskiej stronie z psem na smyczy można wejść do Doliny Chochołowskiej i na ścieżkę pod Reglami.
9: Dominika Baraniec, zapraszam na wiadomości z regionu. Powoli zbliżają się przed oblicze Maryi. Za niespełna pół godziny 46. krakowska pielgrzymka będzie wchodzić do Częstochowy. Później o 19.00 wszyscy będą uczestniczyć w uroczystej mszy świętej na zakończenie wspólnego pielgrzymowania. A jakie nastroje panują na szlaku?
10: Idziemy oparci, że tak powiem, bólem, męką, ale byle do mateczki.
11: Pielgrzymuję dziękując za uzdrowienie z choroby, w intencji rodziny, dzieci, wnuków.
12: Fakt o tym, że możemy wspólnie iść do mamy jest bardzo poruszający.
13: Jest niesamowicie gorąco, ale jest wspaniała atmosfera.
14: Emocje są, bolą nogi.
15: Fakt tego, że się idzie w grupie, też bardzo pomaga.
9: O 21.00 pątnicy wezmą udział w apelu jasnogórskim. Maraton pisania pocztówek i listów do rządu i premiera dziś o godzinie 17.00 w biurze akcji dla Krakowa przy ulicy Józefińskiej 21. To w Starym Podgórzu. Chodzi o Lex Airbnb and opłatę turystyczną. Miasto traci rocznie miliony bez tej opłaty, mówią inicjatorzy i zapraszają każdego do wsparcia akcji. Na koniec prognoza pogodę w Radio Plus.
16: Sponsorem programu jest właściciel salonu Citroen Golemo, dystrybutor nowego modelu Citroen C5 Aircross.
9: Dużo słońca i przyjemnie, w Krakowie na termometrach do 25 stopni, bez opadów, więc idealna pogoda na popołudniowy spacer.
16: Sponsorem programu jest właściciel salonu Citroen Golemo, dystrybutor nowego modelu Citroen C5 Aircross.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
17: I Culture Club już teraz w ten sposób zaczynamy kolejną godzinę naszego spotkania w Radio Plus. Dzień dobry, Janek Pasterski.

0: Niebo dla wszystkich, Queen, no czemu nie, czemu nie? Mamy wakacje muzyczne, niebo, to przed chwilą mieliśmy przedsmak, a dawka naprawdę dobrej muzyki dzisiaj od 20 do 22, zresztą jak zawsze od poniedziałku do czwartku włącznie w wakacje, a piątek to z kolei 20 aż do północy. Także w sobotę. Taka to prywatka z Radiem Plus, wakacyjna, letnia, a za muzykę niezmiennie odpowiada Marek Sierocki. W Radiu Plus za chwilę ABBA, pojawi się też kombi z takim numerem urlopowym, bo słodkiego miłego życia. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Świeży tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 61% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A nektarynki teraz w promocji aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl. Autoglas.

to co? Słodkiego, miłego życia. Życzymy wszystkim, którzy właśnie urlopują, którzy na wakacjach korzystają z pogody. Ona coraz lepsza będzie się robiła. Nawet znowu upalnie. Prawdopodobnie w weekend miłośnicy upałów na sali, a myślę, że tak. A w Radiu Plus cały czas niezmiennie akcja Pocztówka z wakacji w każdym paśmie, czyli 3 razy dziennie. Prosimy was o to, żebyście na radioplus.pl wysłali nam pozdrowienia, takie słowne, jakieś krótkie, napisali, gdzie jesteście, co robicie, jak tam u was. No i zobrazowali to wszystko zdjęciem zrobionym swoim smartfonem na przykład, bo tak łatwo, bo tak prosto. Czy jeździcie na rowerkach, czy pływacie na słupach może, albo coś dobrego jecie, albo chodzicie po górach, kąpiecie się w morzu, takie rzeczy. Dajcie znać, my się odwdzięczamy, codziennie do kogoś dzwonimy, wysyłamy pocztówki już zupełnie takie klasyczne, z naszymi podpisami od wszystkich z redakcji, a druga czyściutka, którą można wysłać komuś z waszych bliskich albo zachować sobie na pamiątkę, a do tego też zestaw letnich gadżetów, czyli koszulka, zawieszka na bagaż, pomadka z SPF-em, smycz, okulary i torba plażowa. Jakbyście mieli czas w wolnej chwili, to zachęcamy do naszej zabawy.

0: Reklama.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Ice Tea, różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.

0: Amanda Lear, Enigma, Give a Bit of to Me. No to tak na koniec naszego wtorkowego już spotkania. Bardzo dziękuję za dzisiaj. Janek Pasterski, dobrego popołudnia życzę. Odpocznijmy trochę wszyscy. A słyszymy się jutro zaraz po godzinie 12. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Lato i wakacyjne emocje w salonie Toyota Dobrygowski. Do końca sierpnia zamów u nas nową Toyotę. Weź udział w konkursie i wygraj rower elektryczny. Nowa Toyota na co dzień, elektryczny rower na weekend. Brzmi jak dobry plan. Zapraszamy do Toyota Dobrygowski w Modlnicy, najwyżej ocenianego salonu Toyoty w Krakowie i okolicy według aktualnego rankingu opinii Google. Toyota Dobrygowski, Modlnica Częstochowska 30. www.wakacjedobrygowski.pl.
1: Reklama.

0: Potężne utrudnienia na trasie S8 na wyjeździe z Warszawy. Za chwilę szczegóły. Węgry mają nowego prezydenta, to Andrzej Baka. Jutro częściowe zaćmienie księżyca. Sprawdzamy, jak oglądać je bezpiecznie. Minęła 16. Mikołaj Gronet. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Paraliż na wyjeździe z Warszawy w kierunku Katowic. S8 jest już przejezdna jednym pasem, ale korki są ogromne. Wszystko to po kolizji ciężarówek. Sytuację na S8 śledzi nasz reporter Michał Skolimowski. Kiedy ruch wróci do normy?
1: Dzień dobry. Rozładowywanie tego blisko 6-kilometrowego korka może potrwać jeszcze kilka godzin. Ruch odbywa się jednym pasem, bardzo powoli. Obie ciężarówki są już na pasie awaryjnym. Trwa sprzątanie i zabezpieczanie rozlanego oleju. Kierowcy jadący w stronę Raszyna, Janek, Nadarzyna czy Tarczyna muszą uzbroić się w cierpliwość lub szukać objazdów. Służby zwracają uwagę na popołudniowy szczyt komunikacyjny i apelują o ostrożność.
0: Michał Skolimowski, dziękujemy. Uratowali 4-latkę w Łomży, teraz odebrali podziękowania. Mężczyźni w niedzielę złapali kocem dziecko spadające z 5. piętra. Dziękujemy im za bohaterską postawę i odwagę, mówi prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski.
2: Podziękowaliśmy za ich odwagę. Mimo tego, że się nie znali, bardzo dobrze ze sobą współpracowali. My jako władze samorządowe dziękujemy im za ich obywatelską postawę i też pokazujemy naszemu społeczeństwu bardzo dobre wzorce.
0: Matka dziecka spała i była nietrzeźwa. Jutro ma usłyszeć zarzuty. Węgry mają nowego prezydenta, to Andrzej Baka. Były prezes węgierskiego Sądu Najwyższego został wybrany przez Zgromadzenie Narodowe. Największa partia opozycji, Fidesz, byłego premiera Viktora Orbana, zbojkotowała to głosowanie. Poprzedni prezydent opuścił urząd po tym, jak nowa większość parlamentarna pod przewodnictwem premiera Petera Madziara zmieniła konstytucję Węgier.
3: Wiadomości Radia Plus.
0: Jutro częściowe zaćmienie księżyca. W Polsce nasz satelita przysłoni nawet 85% tarczy gwiazdy. O szczegółach Olek Ruszkowski.
4: Chcąc obejrzeć zaćmienie, należy pamiętać o dwóch ważnych kwestiach. Po pierwsze, nie należy patrzeć bezpośrednio na słońce bez odpowiednich specjalistycznych okularów. A po drugie, trzeba znaleźć odpowiednie miejsce do obserwacji.
5: Trzeba sobie znaleźć punkt, z którego północno-zachodni horyzont jest po prostu zupełnie odsłonięty. Najlepiej gdzieś na podwyższeniu, jakaś górka, skarpa, cokolwiek, byle w kierunku północno-zachodnim mieć czysto.
4: Mówi Bronisław Kreciński z Centrum Nauki Kopernik. Zaćmienie możecie obejrzeć właśnie tam, z dachu budynku od godziny 19, zupełnie za darmo. A oprócz tego będziecie mogli też podziwiać spadające gwiazdy, które na niebie pojawią się około godziny 21.
0: Następne takie zaćmienie słońca w Polsce będziemy mogli oglądać dopiero za prawie 50 lat.

0: Reklama.
1: W drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Szeroki asortyment i dobre ceny każdego dnia. Dodatkowo w sierpniu mamy dla Ciebie jeszcze więcej korzyści. Złap kupony minus 15% w aplikacji DM na środki do prania, mydła i pielęgnację dłoni oraz pielęgnację włosów. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i oszczędzaj od 1 do 31 sierpnia. Stacjonarnie lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
2: Kochanie, kto nam przywiózł opał za darmo?
3: KGM Węgiel. W Małopolsce dowóz jest gratis. Kupiłem polski węgiel. Zero domieszek. To groszek królewski z gwarancją suchości.
2: Ten, co wygrał Laur Konsumenta 2026?
3: Dokładnie. Zamów dla teściowej. 570 750 570. KGMWęgiel.pl.
4: Centrum zakupowy Jan. Wyprzedzamy i ułatwiamy. Już teraz wielki kiermasz artykułów szkolnych. Zeszyty zapachowe i z aplikacjami. Plasteliny bezglutenowe i inne najgorętsze hity szkolne dostępne już u Jana. Polskie, tradycyjne, smaczne i zdrowe produkty. Ekologiczne warzywa i owoce oraz wędliny z własnej masarni w zdrowych cenach. Centrum zakupowe Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Wrzeszczach oraz na market@jan.pl.
0: Reklama.

Radio Plus Kraków.

0: Dzień dobry, tu kabaret Ani Mrumru.
1: Ale więcej nie możemy nic powiedzieć.
2: Chyba ty, ja zawsze mogę więcej powiedzieć. Radio Plus, lato z nutą.

0: Reklama.
1: Malinowcy znaleźli się w opałach.
2: A gdyby kupili węgiel w KGM Węgiel, to mieliby najlepszy opał.
3: Polski węgiel, najwyższe parametry, bezobsługowość. W Małopolsce to wóz gratis. Jedyny w Polsce groszek z gwarancją suchości KGM Królewski. Laureat Lauru Konsumenta 2026. KGM Węgiel, dzwoń 570 750 570. KGMWęgiel.pl.
4: No pięknie, Włochy 40 stopni i padła nam klima w aucie.
5: O, mechanik idzie.
6: Mamma mia, el compressor.
7: Facciamo subito, sì?
8: mBank nie da Ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni Ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, Ty jedną kartę. mBank.
9: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
10: Gotowi na dzień pełen śmiechu i odpoczynku?
11: Przyjedźcie do Term Bukowina w Bukowinie Tatrzańskiej. Tu zabawa spotyka się z relaksem.
10: Baseny termalne, wodne atrakcje i aż 5 nowych zjeżdżalni z programami multimedialnymi.
11: Termy Bukowina. Przyjedź po dobrą zabawę, niezależnie od pogody.
0: Reklama.

0: Radio Plus Kraków.
1: Dymisja po aferze z pieniędzmi dla Powodzian. Za chwilę szczegóły. Dwumiesięczną dziewczynkę znaleziono w oknie życia w Białymstoku. Bociany zaczynają odlatywać na zimę. Rozpoczęły się sejmiki. Minęła 17. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Jest dymisja po aferze z pieniędzmi dla Powodzian. Rada Nadzorcza odwołała wiceprezeskę Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Annę Konieczyńską. Według doniesień medialnych odszkodowania po powodzi miały być przyznawane według klucza znajomości z działaczką Koalicji Obywatelskiej. Sprawą zajmuje się CBA i prokuratura. Polacy nie mogą wrócić z wakacji. Wszystko przez chaos na Sycylii po erupcji wulkanu Etna. Około 200 turystów z naszego kraju ma trudności z opuszczeniem wyspy, informuje MSZ. Ruch lotniczy na lotnisku w Katanii został sparaliżowany. Rozmawialiśmy z panią Moniką, która jest na miejscu.
2: Aktualnie tak, znajdujemy się na lotnisku w Katanii. Dostaliśmy informację, że czekamy na autobus, podstawią tutaj autobus za około godzinę, półtorej. Natomiast lot został przekierowany na lotnisko Komiso, jakieś 100 km od Katanii. I godzina 20:15, także czekamy.
1: Co najmniej do 19 samoloty nie będą lądować w Katanii z powodu chmury pyłu wulkanicznego. Odlatują tylko niektóre.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Dwumiesięczną dziewczynkę znaleziono w oknie życia w Białymstoku. Dziecko było zadbane. Znaleziono przy nim kartkę z imieniem i datą urodzenia oraz informacją o stanie zdrowia, karmieniu i szczepieniach.
3: Dziewczynka trafiła do Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku z okna życia. Ze wstępnych tutaj ustaleń medyków wynika, że dziecko jest zdrowe. Była zadbana, jest uśmiechnięta. Czekamy na decyzję sądu w sprawie dziecka. Czy to będzie rodzina zastępcza, czy to będzie rodzina adopcyjna, to już leży w gestii sądu.
1: Mówiła Aneta Łukowska z białostockiego szpitala. Zgodnie z prawem rodzice mają teraz 6 tygodni na zmianę decyzji i zabranie dziecka do domu.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Bociany zaczynają odlatywać na zimę. W tym roku już w pierwszej połowie sierpnia zaobserwowano tak zwane sejmiki, a to oznacza, że lato powoli się kończy, mówi przyrodnik Jacek Słupek.
4: Ptaki gromadzą się w stada, młode jeszcze dołączają tutaj uczą się synchronizacji lotów z dorosłymi, natomiast w interesie obopólnym wszystkich ptaków, które uczestniczą w sejmikach, jest to, żeby wyruszyć w stadzie, dlatego że bociany korzystają z kominów termicznych. W tym momencie, jak taka masa jeden wykryje, to od razu cała reszta z tego korzysta.
1: Trasę do Afryki bociany pokonują w zaledwie 26 dni. Powrót wiosną zajmuje im aż 49.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Kraków.

0: rozpoczynamy magazyn reporterów Radio Plus Kraków, bo to Elton John, Can You Feel the Love Tonight? 7 minut po godzinie 17. Agata Patela, dzień dobry, zapraszam na program w imieniu naszych dziennikarzy, a zaczniemy od tematu tramwaju do Mistrzejowic.
1: W rytmie wydarzeń, magazyn reporterów Radia Plus Kraków.
0: Tramwaj do Mistrzejowic ruszy 31 sierpnia, nadal jednak trwają prace przy jego budowie. Jak wygląda stan prac i czy miasto nałoży kary finansowe na wykonawcę za opóźnienia w oddaniu tej inwestycji? Oto pytał nasz reporter Kuba Solarz.
2: Jakub Janas Kulermak.
3: Nadal, jak widziałem, trwają prace nad tą inwestycją. Czy są jakieś opóźnienia, no i kiedy ewentualnie pierwsi mieszkańcy mogą podróżować tramwajem do Mistrzejowic?
2: Obecnie w tunelu trwają prace wykończeniowe. Na odcinkach na powierzchni kończymy układanie warstw ścieralnych i prace brukarskie. Również w zakresach dodatkowych, czyli na przebudowie ulicy Bohomolca i Jancarza, jesteśmy w fazie już finalizowania tych prac, czy też kablowaniu sieci teletechnicznej na ulicy Dobrego Pasterza. Jesteśmy również w fazie odbiorów, więc jeśli wszystko pójdzie pomyślnie, to koniec sierpnia jest jak najbardziej realnym terminem do zakończenia prac.
3: A co może wpłynąć na to, że na przykład nie pojedziemy pod koniec sierpnia? Czy to jest taka już realna data, kiedy mieszkańcy będą mogli jechać, czy jednak może coś się zmienić w trakcie?
2: Wszystko też zależy od odbiorów, tego jak to wszystko przejdzie, ten cały proces, no i od decyzji już miasta.
4: Krzysztof Wojdowski, Zarząd Dróg Miasta Krakowa.
3: Tramwaj do Mistrzejowic miał pojechać 30 czerwca, pojedzie 31 sierpnia. Czy miasto planuje nałożyć na Gulermak jakieś kary finansowe za te opóźnienia?
4: Jeżeli 31 ten tramwaj nie pojedzie, to wtedy od 31 sierpnia będziemy te kary naliczać. Ten termin wynika z generalnie trzech przesłanek. Pierwsza przesłanka jest taka, miasto zleciło liczne polecenia zmiany projektu, przede wszystkim związane z wprowadzeniem dzieleni na cały obszar tej inwestycji, co troszeczkę wydłużyło sam proces projektowania i budowy. Druga okoliczność jest taka, że już podczas całej tej budowy okazało się, że na przykład w okolicach pętli w Mistrzejowicach odkopano liczne niewybuchy jeszcze z czasów II wojny światowej, więc na pewien czas trzeba tam było wstrzymać pracę i w związku z tym również to wpłynęło na pewne opóźnienie. Trzecia sprawa z kolei to jest kwestia niezależna ani od miasta, ani od wykonawcy, czyli kwestia podłączenia całej tej linii do prądu i pewnych tutaj ustaleń z dostawcą energii. Chodziło głównie o wybudowanie podstacji trakcyjnych i te wszystkie sytuacje związane właśnie z dostarczeniem prądu do nowej linii. Tutaj też nastąpiło pewne opóźnienie spowodowane działaniami właśnie dostawcy energii. Więc to są pewne obiektywne rzeczy, które nie są podstawą do tego, żeby naliczać jakieś kary umowne za tą inwestycję. Natomiast tutaj trzeba wziąć pod uwagę jeszcze jedną rzecz, o której mało się mówi. Na ten moment miasto nie ponosi żadnych kosztów związanych z tą inwestycją. To jest inwestycja robiona w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. To znaczy na ten moment ciągle ta inwestycja jest finansowana przez konsorcjum banków, które firmie wykonawczej udzieliło finansowania na budowę tego właśnie tramwaju. W związku z tym miasto dopiero zacznie niejako spłacać tą inwestycję, czyli płacić za nią dopiero wtedy, kiedy pojedzie pierwszy tramwaj.
0: A o ewentualnych opóźnieniach w realizacji tej inwestycji będziemy informować Państwa na bieżąco.
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Kraków.
0: 10 minut po godzinie 17 to już czerwone gitary. Historia jednej znajomości.

17 minut po godzinie 17. Słuchają Państwo magazynu reporterów Radia Plus Kraków, a już niebawem przeniesiemy się do Zakopanego i opowiemy o wojnie o parking Kiss and Ride przy dworcu kolejowym. A na razie Crowded House, Don't Dream It's Over.

0: Reklama.
1: Kochanie, kto nam przywiózł opał za darmo?
2: KGM Węgiel. W Małopolsce dowóz jest gratis. Kupiłem polski węgiel. Zero domieszek. To groszek królewski z gwarancją suchości.
1: Ten, co wygrał Laur Konsumenta 2026?
2: Dokładnie. Zamów dla teściowej. 570 750 570. KGMWęgiel.pl.
3: Firma Suder prowadzi usługi hydrauliczne od 25 lat. Sprzedamy i zamontujemy kocioł, boiler i całą instalację wodną i kanalizacyjną. Doprowadzimy gaz i wodę do budynku, położymy kanalizację i podłączymy studnie. Zapisz 517 745 435 lub 504 133 365. Sucha Beskidzka, ulica Makowska 44, Jordanów 3 maja 64b.
4: Gotowi na dzień pełen śmiechu i odpoczynku?
5: Przyjedźcie do Term Bukowina w Bukowinie Tatrzańskiej. Tu zabawa spotyka się z relaksem.
4: Baseny termalne, wodne atrakcje i aż 5 nowych zjeżdżalni z programami multimedialnymi.
5: Termy Bukowina. Przyjedź po dobrą zabawę, niezależnie od pogody.
6: Wielkie chrupnięcie w niskich cenach w Super Zoo. Tylko do 19 sierpnia kupisz żwirek silikonowy Magic Pearls 3,8 litra, aż 61% taniej za 9,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 25,99. Zapraszamy do Super Zoo w PH Zakopianka w Krakowie. Super Zoo, ponieważ kochamy zwierzęta.
0: Reklama.
7: W rytmie wydarzeń. Z Radiem Plus.

0: Crew w Radio Plus. 25 minut po godzinie 17. Wracamy do materiałów naszych reporterów.
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Kraków.
0: Wojna o parking Kiss and Ride przy dworcu kolejowym Zakopanem. Straż Miejska i Policja regularnie wystawia mandaty dla aut, które zbyt długo tam stoją i blokują postój. Tymczasem zakopiańscy taksówkarze, którzy są głównie karani mandatami, uważają, że nie mogą wykonywać swojej pracy, a klienci nie mogą liczyć na podwózkę pod sam dworzec. Przed dworcami autobusowym i kolejowym nie ma bowiem postojów taksi. Są one oddalone kilkaset metrów.
2: Zatoczka. Tam są ustawione znaki. Można wjechać do 3 minut, wysadzić pasażera, pożegnać się i odjechać. Nadwyrężają to właśnie taksówkarze i inne osoby, które zabierają ludzi. Ostatnia akcja to była w piątek w godzinach wczesnorannych. Ujawniliśmy czterech kierowców. Nałożyliśmy 4 mandaty karne.
3: W pierwszym projekcie był postój dla taksówek, a osobno był KIS. No było w pierwszym projekcie, ale oni to zmienili i zrobili tylko KIS-a na 3 taksówki. My jak mając klienta, jedziemy i stajemy tam, żeby go odebrać. W międzyczasie dojeżdża, wychodzi z pociągu na przykład 500 osób. No to jak może wystarczyć zatoczka na 3 samochody dla ludzi, którzy wyjdą w liczbie 500 osób?
4: Tak zaprojektowane to jestem... Ta zatoczka, że to jest tragedia. W normalnym mieście to jest podjazd do taksi, żeby goście mogli wyjść z walizkami i wsiąść w taksówkę, a tutaj nie wolno nam. Na 3 minuty tylko wolno podjechać i goście czekają.
5: Bo przed samym dworcem nie ma się w ogóle postoju.
4: Nie. A w normalnym mieście wszędzie jest tak, że jest postój, jest dworzec, jest postój dla taksi albo dla wysiadających. A tutaj...
6: Jak człowiek dostaje zlecenie z radia, przyjeżdża, pociąg ma być punktualnie, a... Często się tak zdarza, że na odcinku, będąc tu już na Spyrkówce, pociąg jest wstrzymywany, bo któryś musi wyjechać, przyjechać. Jak możemy punktualnie 3 minuty tutaj dać pasażerowi, żeby dotarł do taksówki, czy do prywatnego auta, czy z hoteli tutaj przyjeżdżają regularnie, ze schronisk odbierać ludzie. Prywatnymi autami tu jest za mało miejsca.
2: Generalnie nie robimy tak akcji od samych siebie, ale jak już jest dzisiaj drugi, trzeci czy czwarty telefon, wtedy 2 radiowozy, jeden radiowóz z przodu, drugi z tyłu, zamykamy tą zatoczkę. Wcześniej jeden strażnik patrzy, czy mija te 3 minuty. My zawsze dajemy, nie jesteśmy aptekarzami, dajemy te 4-5 minut i wtedy rozliczamy i wtedy nie ma zmiłuj się.
3: No i później jest tak, że dzwonią na nas, na policję, no i wjeżdżają za bombami, no i dają nam mandaty. No ostatnio kolega dostał 1000 zł mandat. 1000 zł i 8 punktów karnych. A najgorszy jest wtedy zamęt, jak jest, kiedy pociąg przyjeżdża i jest odjeżdżający. Wtedy się robi tutaj mont taki straszny z tego tytułu, że po prostu jedni przywożą, a drudzy odbierają. No.
5: Ta zatoka to powinna być 10 razy większa.
3: Ale oczywiście. No.
4: W ogóle taksi powinny tam wjechać tam pod budynek, bo ludzie tam dzwonią spod budynku, tam też jest problem. Musimy iść tam po nich, pomagać im, ciągnąć te walizki tutaj do tego i wtedy. Jak kto zaprojektował, to powiem, to karę za to dostać, za takie dziadostwo.
2: Często do nas dzwoni policja, więc wtedy ja co najmniej jeden radiowóz daję. W czasie dojazdu, niech mi pan uwierzy, jak tylko dojeżdżamy do zatoczki, naraz ona po prostu pustoszeje. Tak jakby wszyscy taksówkarze, bądź osoby, które mają aplikację, bo też mogą wzywać, pustoszeje momentalnie.
6: Perony są tak długie, że zanim z pociągu pasażer wysiądzie z tymi bagażami, zanim te 500 metrów przyjdzie, to fizycznie nie jest w stanie do 3 minut tutaj dotrzeć. To jest idiotyczny w ogóle znak.
3: Nie tylko przyjeżdżają do Zakopanego ludzie sprawni, przyjeżdżają ludzie tu na rehabilitację, ludzie starsi, którzy mają 70 czy tam 80 lat i według prawa, które, że tak powiem, zasłania się policja, no to nie mamy tam czekać, tylko tutaj to pani musi z walizką 100 metrów iść do góry, żeby wsiąść do taksówki.
5: No. O ile w ogóle wie, gdzie jest postój.
3: Tam nie ma oznakowania. Jedynym znakiem jest tu i ten zarośnięty tutaj. Jest to po prostu złe. Nikt nie przeprowadzał z nami konsultacji.
6: Teraz jest bałagan, ludzie się denerwują, nas służby karają, niesłusznie moim zdaniem.
2: Mamy już zainstalowaną kamerę, ta kamera jest podłączona, czekamy jeszcze na specjalistę. Robiliśmy symulację, w ciągu godziny mieliśmy prawie 50 różnych pojazdów. Tablica rejestracyjna jest udokumentowana i czas, jakim konkretny samochód stał. To jest po prostu praca za biurka. W ciągu godziny możemy mieć 50 różnych kierowców. Kwestia ustalenia po numerze rejestracyjnym kierowcy, potem miejsce zamieszkania, no i potem to już jest formalność. No.
0: A na razie nie zanosi się na większe zmiany w rejonie dworca.
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Kraków.

0: Chiquitita. Jabba w Radio Plus. Wracamy do materiałów naszych reporterów.
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Kraków.
0: Biologia owiec, niezwykłe fakty z ich życia i to, jak bezpiecznie spędzać z nimi czas. Między innymi tego dowiedzą się uczestnicy warsztatów Owce bez tajemnic, organizowanych na Zakrzówku. Owce już koszą trawę przy akwenie i forcie Bodzów. O szczegóły prac zielonych kosiarek i samych warsztatów pytał nasz reporter.
2: Karolina Mostek, prezes Fundacji Przystań.
3: Na Zakrzówku i w forcie Bodzów możemy spotkać owieczki, które słyszymy też tutaj. Jaką one mają funkcję? Co tutaj robią w ogóle?
2: Owieczki zostały zatrudnione przez miasto Kraków na życzenie mieszkańców. Ze względu na to, że w budżecie obywatelskim w zeszłym roku został przegłosowany projekt kozy na wypasie i owcy również, w celu koszenia użytków ekologicznych na terenie miasta.
3: Jak to wygląda? Co one tutaj robią, te zielone kosiarki tak naprawdę?
2: Zielone kosiarki, czyli owce, tak naprawdę zajmują się tym, co lubią najbardziej, czyli jedzą trawę. Ich doba składa się z tego, że 8 godzin jedzą, 8 godzin przeżuwają, a potem 8 godzin mają na sen lub zabawę. Generalnie nie wygląda to tak jak w koszeniu mechanicznym, czyli mamy 3 dni wykoszone wszystko na angielski trawnik, ponieważ wypas jest długotrwały i trwa 120 dni, ale ma to bardzo duże znaczenie ekologiczne i przyrodnicze, ze względu na to, że wtedy kwiaty mogą zakwitnąć, a nasiona się wysiać. Owieczki przygotowują swoim wyjadaniem pewnych fragmentów miejsce na wysiewanie się wschody innych gatunków, szczególnie gatunków chronionych, które tutaj na Zakrzówku mamy. Ponieważ na Zakrzówku są murawy kserotermiczne, które są siedliskiem półnaturalnym i powstały po prostu setki lat temu tylko dzięki temu, że tu po prostu kiedyś był wypas, który się skończył w latach 70. A teraz, jak już wypasu nie ma, zaczęły drastycznie zanikać.
3: Czyli te owieczki są lepsze od tych tradycyjnych kosiarek spalinowych?
2: To wszystko zależy, co chcemy osiągnąć. Jak chcemy coś zrobić szybko i na angielski trawnik, no to nie sprawdzą nam się owce. Ale jeżeli chodzi o utrzymanie przyrodnicze, tak zwaną czynną ochronę przyrody, nie ma lepszych stworzeń niż owce lub kozy.
3: Czy te owce i kozy są tutaj bezpieczne? Bo jest to jednak teren otwarty, gdzie dostęp mają wszyscy mieszkańcy i turyści. Owce mogą znaleźć w takiej trawie różne śmieci, mogą pojawić się tutaj agresywne psy. Jak państwo zabezpieczają te zielone kosiarki?
2: Zanim wypasamy na danym fragmencie, ponieważ wypas polega na wypasaniu kwaterowym, czyli mamy przez pewien czas w pewnym miejscu po prostu ogrodzenie ustawione, gdzie one wtedy sukcesywnie wyjadają, plus mamy tak zwane wolne przepasy w pewnych miejscach bardziej trudno dostępnych. Więc zanim ustawimy to stałe ogrodzenie, najpierw teren starannie przeglądamy, czy nie zostały tutaj rozbite butelki albo jakieś inne niepożądane przedmioty. No niestety znajdujemy tego dużo, choć przy głównych ścieżkach są śmietniki, więc upraszam mieszkańców, żeby jednak zabierali te odpady ze sobą. Owieczki na szczęście są zwierzętami, które mają bardzo duży instynkt samozachowawczy. Czyli jednak takie przedmioty unikają, nie zjedzą. Tak samo jak ktoś by powiedział, ach, czy nie ma zagrożenia, że są tu jakieś trujące rośliny. Nie, owce dokładnie wiedzą, które rośliny są trujące i też ich nie zjedzą. A co do psów, to ku mojemu zdziwieniu, jak obserwujemy, to większość krakowskich psów się boi owiec. A moje owce są owcami pewnymi siebie i one sobie nic psów nie robią. Poza tym, jeżeli by się faktycznie jakiś pies zdarzył, który chciałby im coś zrobić, one się wtedy zwierają w jedną dużą owcę. Oby takich sytuacji nie było i nie musiał przetestować swojej umiejętności bojowej. Niemniej, tak naprawdę jedyne, co nam może zaszkodzić, to jakaś głupota ludzka.
3: A gdzie te owieczki nocują? Bo przecież nie są cały dzień na pastwisku.
2: One mogłyby być cały dzień na pastwisku i wypasać się 24 godziny, znajdując sobie po prostu tylko jakieś schronienia pod drzewami na nocleg. Niemniej właśnie ze względów bezpieczeństwa one mają tutaj wybudowany swój szałas noclegowy, aby na noc mogły być zamknięte bezpiecznie, bo inaczej pasterz musiałby 24 godziny czuwać z owcami.
3: Tutaj na terenie Zakrzówka też organizowane są warsztaty Owce bez tajemnic. Co to za warsztaty i kto może wziąć w nich udział?
2: Są to warsztaty też związane z całym projektem wypasowym, aby wprowadzić edukację. Dlaczego ten wypas jest w tym przypadku tutaj dużo lepszy niż koszenie mechaniczne? Więc jest wprowadzenie do muraw kserotermicznych, dobrostanu i przyrodniczych aspektów wypasu. Zahaczamy o tematy permakultury. Jak ktoś wie, to wie, a jak ktoś nie wie, to niech przyjdzie i posłucha. Oraz jest duża opowieść też o samych owcach, w szczególności o tych owcach, ponieważ nie jest to klasyczna owca, do której jesteśmy przyzwyczajeni na Podhalu, tylko jest to owca wrzosówka, która należy do owiec rasy rodzimej, pierwotnej.
3: To warsztaty dla każdego?
2: To warsztaty jak najbardziej dla każdego. I dla rodzin z dziećmi, i dla studentów, i dla emerytów, i dla młodzieży. Zresztą przekrój wiekowy osób, które przychodzą na warsztaty, jest bardzo bogaty.
0: A na warsztaty można zapisywać się poprzez formularz internetowy znajdujący się na stronie Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie.
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Kraków.
4: Reklama.
5: Malinowcy znaleźli się w opałach.
6: A gdyby kupili węgiel w KGM Węgiel, to mieliby najlepszy opał.
7: Polski węgiel, najwyższe parametry, bezobsługowość. W Małopolsce dowóz gratis. Jedyny w Polsce groszek z gwarancją suchości KGM Królewski. Laureat Lauru Konsumenta 2026. KGM Węgiel, dzwoń 570 750 570. KGM Węgiel.pl.
4: Firma Suder prowadzi usługi hydrauliczne od 25 lat. Sprzedamy i zamontujemy kocioł, boiler i całą instalację wodną i kanalizacyjną. Doprowadzimy gaz i wodę do budynku, położymy kanalizację i podłączymy studnie. Zapisz 517 745 435 lub 504 133 365. Sucha Beskidzka, ulica Makowska 44, Jordanów 3 maja 64b.
8: Centrum Zakupowe Jan. Wyprzedzamy i ułatwiamy. Już teraz wielki kiermasz artykułów szkolnych. Zeszyty zapachowe i z aplikacjami. Plasteliny bezglutenowe i inne najgorętsze hity szkolne dostępne już u Jana. Polskie, tradycyjne, smaczne i zdrowe produkty. Ekologiczne warzywa i owoce oraz wędliny z własnej masarni w zdrowych cenach. Centrum Zakupowe Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Wrzeszczach oraz na market@jan.pl.
1: Reklama w rytmie wydarzeń z Radiem Plus.

0: to oczywiście Perfekt i Nie płacz Ewka w Radio Plus. 10 minut zostało do godziny 18, a my mamy dla Państwa jeszcze jeden temat, który chcemy poruszyć na naszej antenie.
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Kraków.
0: Pies nie powinien być zabierany na rysy. To już nie tylko kwestia złamania przepisów polskiego i słowackiego Parku Narodowego, ale przede wszystkim też działanie na szkodę samego psa. Tymczasem takie sytuacje cały czas się zdarzają. Jeden z przewodników tatrzańskich nagrał taką sytuację na szlaku na rysy od słowackiej strony. Mówi Tomasz Zając z polskiego Tatrzańskiego Parku Narodowego.
2: Tutaj jakby ten pies nie był przystosowany do tych wysokogórskich warunków. Oczywiście tutaj moglibyśmy rozpatrywać gatunki psów, bo część się powiedzmy nadaje do tej turystyki wysokogórskiej. Są ratownikami, pracują też w górach. Natomiast pamiętajmy, że jesteśmy na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego. Po jednej i po drugiej stronie nie wolno wprowadzać tych psów. Mamy ograniczenia, są oczywiście wybrane szlaki na Słowacji, gdzie z psem możemy być, ale one są generalnie niżej położone. Przyjmijmy, że do wysokości schronisk.
3: Pies właściwie tam jest już nie w swoim środowisku. Tak czy inaczej ludzie powinni wybierać spacery gdzieś niżej, a te wysokogórskie wychodzenia, pies na rysach, pies na zawracie, pies na giewoncie, te absurdy, które u nas się przecież też trafiają, no to jest działanie przeciw psu, nie mówiąc już o tym, że źle to wpływa na przyrodę.
4: Z pieskiem jest tyle innych różnych miejsc ciekawych, gdzie można na spacery chodzić. Natomiast góry są wyjątkowe, są dzikie zwierzęta. One zaczynają być troszeczkę już takie mniej się ludzi bardziej zbliżać się do szlaków. W związku z tym ten piesek, no to ma masę innych atrakcji i nie musi po górach akurat chodzić.
2: Park Narodowy jest po to, żeby chronić dziko żyjące zwierzęta, no i rośliny. No i przede wszystkim tutaj, jeżeli chodzi o wpływ psa, no to pozostawia ślad zapachowy, jest to ślad drapieżnika. Część zwierząt, które korzysta ze szlaków turystycznych, no potem w te rejony nie wchodzi. Pies zostawia również po sobie odchody, które wiążą się z pasożytami, bakteriami, inne

0: są na wolności, inne są w naszym środowisku domowym. Gdy dochodzi do zarażenia, no to dużo z tych, powiedzmy, pasożytów zostaje w tym naturalnym środowisku, powodując różnego rodzaju szkody.
1: Magda Swiacz-Kuźnica, Tatrzański Park Narodowy. My mamy te dzikie zwierzęta, tak? Duże drapieżniki, niedźwiedzie, wilki. Może się tak zdarzyć, że jeżeli zostanie takie wniesione czy wprowadzone zwierzę spuszczone z oczu na chwilę, wejdzie gdzieś w kosówkę czy jakieś wysokie trawy czy ziołorośla, no to może już stamtąd nie wrócić.
0: No i przede wszystkim też może to sprowadzić niebezpieczeństwo na samego człowieka. Tutaj widzieliśmy ten filmik ze Słowacji. Jeżeli spotkamy niedźwiedzia, niedźwiedzicę z młodymi, niedźwiedzica poczuje się zagrożona obecnością samego psa, będzie go się starała jakoś tam odpędzić, no to pies schowa się przy właścicielu, no i to może na nas sprowadzić nieszczęście. To jest kolejny powód, dlaczego nie powinniśmy tych psów w ogóle wprowadzać do parków.
2: Wejście na szlaki do Tatrzańskiego Parku Narodowego znajduje się bardzo blisko Zakopanego, więc takie psy, zdarza się, że wędrują gdzieś za turystami. Potrafią wejść naprawdę wysoko, rzeczywiście nieraz to jest ponad 2000 metrów, gdzieś Czerwone Wierchy, Giewont, rejon Kasprowego, czy nawet rejon Orlej Perci, tam się u góry pojawiają.
3: U nas są chyba koło Hołoska, Lejowa i Droga pod Reglami, jak pamiętam.
0: Wspólnota Ośmiu Zrzeszonych Wsi, gdzie mamy ochronę krajobrazową, więc według przepisów ustawy naszego państwa w te miejsca te psy mogą być wprowadzone. Droga pod Reglami jest to granica Parku Narodowego, no i tam też psy zobaczymy, w pozostałych miejscach nie.
4: Jeśli wybieramy się z psem na przykład do Doliny Chochołowskiej, pamiętajmy, że musi on być prowadzony na smyczy. Nie wolno go puszczać wolno, ani schodzić z nim ze szlaku.
5: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Kraków.
4: I to był ostatni materiał w dzisiejszym magazynie. Program przygotowali dla Państwa Kuba Solarz i Łukasz Bobek. A z kolejnymi ciekawymi tematami wracamy oczywiście jutro o godzinie 17. To już Jennifer Page i Crash, a ja wracam tuż po godzinie 18.

0: Dymisja działaczki KO, chodzi o aferę z pomocą dla powodzian. Rząd zapowiada alerty RCB w czasie ataków Rosjan na Ukrainę. Z Radomia wystartowała dzisiaj biegowa pielgrzymka na Jasną Górę. Minęła 18. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Po aferze z pieniędzmi dla powodzian jest dymisja. Stanowisko straciła wiceprezes Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Anna Konieczyńska. Z informacji WP wynika, że podmioty związane z działaczką Koalicji Obywatelskiej miały otrzymać odszkodowania, choć nie ucierpiały w powodzi. Michał Skolimowski.
1: Decyzję o dymisji podjęła Rada Nadzorcza Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Przekazano, że zdecydowały właśnie informacje o nieprawidłowościach, a także kwestie wizerunkowe i zarządzanie spółką. Sprawę bada już prokuratura, zajmuje się nią też CBA. Kontrolę wszczęło również Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Premier Donald Tusk zapowiedział zdecydowane działania w tej sprawie.
2: Gorącym żelazem wypalimy każdy przypadek nieuczciwego rozdysponowania pieniędzy dla powodzian.
1: Premier zaznaczył też, że rząd spodziewał się, że może dojść do takich sytuacji, biorąc pod uwagę skalę i tempo pomocy. Podkreślił również, że każdy, kto dopuścił się nadużyć, poniesie surowe konsekwencje.
0: Anna Konieczyńska została też zawieszona w partii i sama twierdzi, że to polityczna nagonka. Rząd zapowiada alerty RCB w czasie ataków Rosjan na Ukrainę. Chodzi o SMS-owe ostrzeżenia o poderwaniu polskich myśliwców, mówi wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk.
3: Takie informacje będą na pewno częściej trafiać do ludzi, do opinii publicznej, też po to, żeby ludzi uprzedzać, żeby ludzie wiedzieli, co się dzieje, bo ta informacja jest potrzebna.
0: SMS-y dostaną mieszkańcy wschodniej Polski w chwili zmasowanego rosyjskiego ataku na Ukrainę. Wszystko po tym, jak pod koniec lipca do naszego kraju wleciała rosyjska rakieta. Mieszkańcy Lubelszczyzny usłyszeli wtedy syreny, ale nie dostali informacji o tym, co się dzieje.
4: Wiadomości Radia Plus.
0: Leon XIV modli się za ofiary trzęsienia ziemi w Kolumbii. Papież zapewnił o modlitwie w intencji ofiar, poszkodowanych i wszystkich, którzy pomagają. Wczoraj w Kolumbii odnotowano trzęsienie o magnitudzie 7,4. Ojciec Święty zawierzył wszystkich wstawiennictwu Najświętszej Maryi Panny.
4: Wiadomości Radia Plus.
0: Z Radomia wystartowała dzisiaj biegowa pielgrzymka na Jasną Górę. W 3 dni pątnicy pokonają 200 kilometrów. Grupa liczy prawie 40 osób, wśród nich Małgorzata Dańska i Monika Zychowicz.
5: Jak pojawiłam się na starcie i zobaczyłam tych wszystkich wysportowanych ludzi, to zadałam sobie pytanie, co ja tutaj robię. Już po kilku kilometrach stwierdziłam, że to jest moje miejsce i nie wyobrażam sobie roku bez pielgrzymki biegowej.
6: Przeżycie tak ma, ponieważ człowiek jedzie, naładuje baterie. 3 dni to jest taki czas, gdzie akurat.
0: A organizatorem pielgrzymki jest Stowarzyszenie Biegiem Radom.
4: Plus.

0: Like a Flower i Roxette w Radio Plus.
1: Luz.
0: Czyli jeden z najpopularniejszych szwedzkich zespołów w historii, który sprzedał prawie 80 milionów płyt i to na całym świecie. Proszę się przyznać, czy państwo mają jakąś płytę Roxette w swojej kolekcji? Ja mam dwie kasety i to w piwnicy gdzieś. Trzeba je poszukać, odszukać, tylko na czym je odtworzyć. Agata Petela, dzień dobry po raz drugi, ja tu wciąż jestem, zostaję z państwem do 20. Rozpoczynamy teraz tę milszą część dnia, wolne popołudnie, które mam nadzieję, że spędzą państwo z nami, z przebojami i nagrodami. Ja sporo ich dziś przyniosłam do studia. Będą zaproszenia do Zatorlandu, będą też książki, a za chwilę opowiem państwu o komedii kryminalnej Iwony Banach. Absolutna nowość wydawnicza, ale o niej opowiem za kilka chwil. Na razie gramy.

0: Jeśli mają Państwo ochotę na chwilę śmiechu i relaksu z książką, no to tu poleca się Iwona Panach i jej komedia kryminalna. Nowość wydawnicza, Przyczajony diabeł, ukryty trup. Mieszkańcy miasteczka Kościniec zaczynają interesować się leczniczymi metodami graniczącymi z szarlataństwem. Felicja, zawodu producentka nielegalnego napoju wyskokowego, postanawia zacząć zarabiać na rytuale Kambo. Rytuał się odbywa nocą, a następnego dnia jedna z uczestniczek rytuału wpada pod samochód dostawczy. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że ona wraz z jeszcze jednym uczestnikiem rytuału coś widziała. Jest to kryminalna komedia pełna niespodziewanych zwrotów akcji, które doprowadzą do zaskakującego finału. Można się pośmiać, czytając tę komedię kryminalną, która została napisana z dużym przymrużeniem oka. Iwona Banach, Przyczajony diabeł, ukryty trup, do zdobycia już teraz. Luz plus małpa radiomyślnik+.pl. Pierwsza osoba, która wyśle do mnie mail z hasłem komedia, otrzyma wspomniany tytuł w prezencie.
1: Reklama.
2: Castorama!
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
2: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego już od środy przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 12 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days.
5: Teraz masażer Hertz Medical, elektryczna bańka chińska, tylko 82,95. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 92,17. Allegro Days do 17 sierpnia.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
8: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
9: Lidl, to się opłaca.
1: Reklama.

0: Just That Girl i Rhythmix w Radio Plus.
1: Plus. Plus.
0: Już od 21 sierpnia plac Wielkiej Armii Napoleona i bulwar Czerwieński zmienią się w taką tętniącą życiem przestrzeń pełną muzyki, rękodzieła, warsztatów i smoków. To za sprawą pikniku jagiellońskiego. Będą to 3 dni spotkań z lokalnym rzemiosłem, tradycją oraz historią Krakowa. Piknik jagielloński będzie też okazją, by odpocząć w samym sercu miasta, posłuchać muzyki, spróbować regionalnych przysmaków i przyjrzeć się pracy twórców i rzemieślników. Na bulwarze Czerwieńskim powstanie taka specjalna strefa handlowa i gastronomiczna z drewnianymi domkami, w których będzie można znaleźć rękodzieło, wyroby rzemieślnicze i rozmaite smakołyki. Nie zabraknie również miejsca na odpoczynek. Centrum wydarzeń artystycznych i warsztatowych będzie natomiast plac Wielkiej Armii Napoleona. Na plenerowej scenie codziennie zabrzmi muzyka folkowa, dawna i inspirowana tradycjami. Na uczestników czekać będą również bezpłatne warsztaty, przede wszystkim dla dzieci, ale dla dorosłych też będą. I ogólnie atrakcje dla całych rodzin. To wszystko już od 21 do 23 sierpnia na placu Wielkiej Armii Napoleona i na bulwarze Czerwieńskim. Piknik jagielloński poleca się na wakacje, tym bardziej, że udział we wszystkich atrakcjach będzie bezpłatny.

znam te wasze numery. Kłaniam się, Piotr Franszewski. Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.

0: Tina Turner na antenie Radio Plus i Private Dancer, i to są przeboje z nutą nostalgii w Radio Plus.
1: Plus.
0: A teraz chcę Państwu zaproponować taki letni spacer przyrodniczy po Podgórzu. Uczestnicy tego spaceru wspólnie z przewodniczką Martą Dymek z małopolskich ekowędrówek będą mogli poznać mniej znane zielone miejsca tej części miasta, ich przyrodnicze walory oraz znaczenie miejskiej zieleni. Spacer już najbliższy czwartek. Będzie to dwugodzinna wyprawa, która pozwoli spojrzeć na Podgórze zupełnie innej perspektywy, jako miejsca pełnego cennych terenów zielonych, różnorodnych gatunków roślin i zwierząt oraz takiej przestrzeni sprzyjającej odpoczynkowi. Spacer poprowadzi Marta Dymek z małopolskich ekowędrówek, która opowie o lokalnej przyrodzie, o znaczeniu miejskich parków oraz o roli zieleni w adaptacji miasta do zmian klimatu. Spacer już w najbliższy czwartek, start o godzinie 17:00, zbiórka przy wejściu głównym do parku przy ulicy Parkowej. Na ten spacer trzeba sobie zarezerwować 2 godziny. Udział w wydarzeniu jest absolutnie bezpłatny, bo to jest taka propozycja dla wszystkich, którzy chcą po prostu aktywnie spędzić letnie popołudnie i lepiej poznać przyrodnicze oblicze Krakowa.
2: Reklama.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
2: Reklama.

0: Confessions, Chris Bark w Radiu Plus.
1: Plus? Plus.
0: Ach, westchnęłam, bo popatrzyłam w kalendarz, już prawie połowa sierpnia za nami, a po 15 to wiadomo, zleci do 1 września, do rozpoczęcia roku szkolnego. Ale jeśli chcą Państwo jeszcze zaliczyć taki miły akcent w te wakacje, zrobić sobie jakąś taką przyjemną wycieczkę, no to polecam Zatorland, bardzo blisko od Krakowa, bo to zaledwie godzinka drogi samochodem, a na miejscu bajkowy świat, ponad 100 ruchomych dinozaurów, do tego Luna Park, Park Owadów, Park Mitologii. Można tam spędzić cały dzień. Zarówno mniejsi, jak i więksi będą się świetnie bawić. Dorośli też znajdą coś dla siebie. A można się tam wybrać rodzinnie, pisząc do mnie na luz@radiomyślnikplus.pl. Familijne zaproszenie do Zatorlandu czeka. Trzeba mnie tylko przekonać, że bardzo chcą Państwo jeszcze w te wakacje odwiedzić to niezwykłe miejsce.

0: Polacy utknęli na Sycylii. Za chwilę relacja naszego reportera. Rząd zapowiada pomoc dla osób oszukanych na pompie ciepła. Powiemy też o ekologicznych kosiarkach w Krakowie. Minęła 19. Mikołaj Gronet. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Loty z Sycylii zostały zawieszone do jutra. Do 11:00 na miejscu zostali uziemieni Polacy. Wszystko z powodu pyłu wulkanicznego po erupcji Etny. Michał Skolimowski.
1: Paraliż się przedłuża. Nie wiadomo, kiedy ruch zostanie w pełni wznowiony. Jest częściowo przenoszony na inne lotniska na wyspie, zwłaszcza na to w Comiso. Na powrót do Polski czeka m.in. pani Monika, która utknęła w porcie w Katanii.
2: Czekamy na autobus. Lot został przekierowany na lotnisko Comiso, jakieś 100 km od Katanii. Także czekamy. Czekamy.
1: Polski konsul jest w kontakcie z naszymi obywatelami, zapewnia rzecznik MSZ-u Maciej Wewiór.
3: Upewnia się, że nie ma zagrożenia życia, że nie ma kwestii zdrowotnych i oczywiście tutaj rozmawiamy, to jeszcze bardziej wspieramy naszych obywateli w kontakcie z przewoźnikami.
1: Bo jak zaznacza resort dyplomacji, to właśnie przewoźnik ma prawny obowiązek zadbać o swoich klientów.
0: Michał Skolimowski, dziękujemy. Rząd zapowiada pomoc dla osób oszukanych na pompie ciepła. Chodzi o program Czyste Powietrze. Według danych Ministerstwa Klimatu nieuczciwi sprzedawcy mogli wyłudzić pieniądze od 8 tysięcy rodzin. Rząd przyjął projekt ustawy o pomocy poszkodowanym.
4: Cały proceder polegał na tym, że wykonawca otrzymywał pełnomocnictwo, pieniądze na konto, a potem znikał z pieniędzmi, nie przeprowadzając inwestycji.
0: Mówiła minister klimatu i środowiska Paulina Henik-Kloska. Jej zdaniem na oszustwa pozwoliła luka w przepisach zostawiona przez rząd PiS. Projekt ustawy, która ma pomóc poszkodowanym, trafi teraz do Sejmu. Nie tylko ratownicy, także lekarze będą mogli wziąć udział w szkoleniach z samoobrony. Są finansowane z funduszy europejskich, a przeprowadzą je policjanci.
5: Projekt będzie prowadzony przez Ministerstwo Zdrowia, w ramach których będą oferowane również szkolenia z technik samoobrony dla lekarzy. Więc nie są to szkolenia obowiązkowe, ale każdy z lekarzy będzie mógł z tych szkoleń skorzystać.
0: Mówiła wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk. Po serii ataków na ratowników medycznych szkolenie przeszło prawie 6 tysięcy medyków. Ratownicy mają też kamizelki nożoodporne.
6: Wiadomości Radia Plus.
0: Ekologiczne warsztaty dla mieszkańców Krakowa. Na Zakrzówku pasą się owce. Teraz będzie okazja, aby lepiej je poznać. O akcji Owce bez tajemnic mówi prezes Fundacji Przystań Karolina Mostek.
7: Są to warsztaty też związane z całym projektem wypasowym, aby wprowadzić edukację. Dlaczego ten wypas jest w tym przypadku tutaj dużo lepszy niż koszenie mechaniczne? Zielone kosiarki, czyli owce, tak naprawdę zajmują się tym, co lubią najbardziej, czyli jedzą trawę.
0: A na warsztaty można się zapisać przez formularz na stronie Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie.
6: Plus. Plus.

0: Krajewski. Uciekaj moje serce w Radiu Plus.
1: Luz.
0: Już jutro Mały Rynek zmieni się w taką plenerową kuchnię, a to za sprawą Małopolskiego Festiwalu Pierogów. Wystawcy z całego regionu zaprezentują zarówno klasyczne propozycje, jak i te mniej typowe. A stoiska będą otwarte codziennie od godziny 10 do 16 sierpnia włącznie. Impreza odbywa się od 2003 roku, łącząc taki plenerowy kiermasz z kulinarną rywalizacją. No bo wystawcy powalczą o dwie statuetki. Świętego Jacka za najlepsze pierogi ruskie oraz króla Kazimierza Wielkiego w kategorii dowolnej. Decyzję podejmie specjalnie powołane jury. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w piątek, 14 sierpnia, w wyjątkowej oprawie tuż po wybrzmieniu Hejnału Mariackiego. A na odwiedzających czekać będzie wiele wyrazistych smaków, kojarzących się zarówno z Krakowem, jak i całym regionem, oraz kulinarne eksperymenty przygotowane specjalnie na festiwal. Ja jestem ciekawa zwłaszcza tych eksperymentów, bo w tamtym roku próbowałam pierogów dubajskich. Czy były dobre? Tego mówić nie będę. O gustach się nie dyskutuje. Wstęp na wydarzenie jest oczywiście wolny. Płaci się wyłącznie za jedzenie, a można zjeść nawet jednego albo dwa pierogi, bo zwykle płaci się od sztuki. Od jutra wielkie pierogowe święto w Krakowie. Warto zaglądnąć.

0: Totten Sharps w Radio Plus.
1: Plus? Plus.
0: Lato, zielona przestrzeń, wygodny leżak i dobry film pod gołym niebem. Brzmi jak idealny plan na wakacyjny wieczór, prawda? I w dodatku ten plan można zrealizować, bo w każdy wakacyjny czwartek odbywają się plenerowe seanse filmowe, które pozwalają cieszyć się kinem i to w wyjątkowej odsłonie, bo w takiej odsłonie parkowej to cykl Kino na trawie, a już w najbliższy czwartek, 13 sierpnia, Kino na trawie zawędruje do Parku Jordana. Tam będzie można zobaczyć na dużym ekranie pod gołym niebem produkcję Moje ulubione ciasto. Start o godzinie 20:30. Wstęp jest oczywiście absolutnie wolny, ale jak zwykle radzę wszystkim przyjść wcześniej, żeby zająć sobie bezpłatny leżak. Ich jest zawsze dużo, ale są oblegane. Można wziąć ulubione przekąski, no i przede wszystkim przyjść w dobrym towarzystwie rodziny albo przyjaciół. Przypominam, 20:30, najbliższy czwartek, Kino na trawie.
2: Reklama. Nie chcesz być sam?
3: Myślisz poważnie o założeniu rodziny i ważne są dla ciebie katolickie wartości?
2: Zajrzyj na stronę zapisanisobie.pl i znajdź swoją bratnią duszę.
3: Zapisanisobie.pl. Dobre miejsce dla ludzi dążących ku dobru.
4: Kochanie, kto nam przywiózł opał za darmo?
5: KGM Węgiel. W Małopolsce dowóz jest gratis. Kupiłem polski węgiel. Zero domieszek. To groszek królewski z gwarancją suchości.
4: Ten, co wygrał Laur Konsumenta 2026?
5: Dokładnie. Zamów dla teściowej. 570 750 570. KGMWęgiel.pl.
6: Firma Suder prowadzi usługi hydrauliczne od 25 lat. Sprzedamy i zamontujemy kocioł, boiler i całą instalację wodną i kanalizacyjną. Doprowadzimy gaz i wodę do budynku, położymy kanalizację i podłączymy studnie. Zapisz 517 745 435 lub 504 133 365. Sucha Beskidzka, ulica Makowska 44, Jordanów 3 maja 64b.
7: Wielkie chrupnięcie w niskich cenach w Superzone. Aż 63 zł taniej. Tylko do 19 sierpnia karma dla psa Brit Premium by Nature 15 kg za 135 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 198 zł. Zapraszamy do Superzone w PH Zakopianka w Krakowie. Superzone, ponieważ kochamy zwierzęta.
2: Reklama.

herbata i książka, dla mnie to idealny duet. No jeśli o tej porze piją sobie państwo, sączą sobie państwo herbatkę, to do niej zamiast ciasteczka chcę zaoferować bardzo dobry tytuł. Nowość wydawniczą spod pióra Agnieszki Lis, jest to Przemilczana. Tekla Bondyrzewska-Baranowska żyje w świecie, który nie przewiduje miejsca dla kobiety pragnącej tworzyć. Bez formalnego wykształcenia, bez wsparcia, rozdarta między obowiązkami żony i matki, a palącą potrzebą komponowania, próbuje ocalić własny głos. Jej utwory podbijają salony, kształtują muzyczne gusta całego pokolenia, nuty sprzedają się w milionach egzemplarzy, a mimo to jej nazwisko znika, jakby nigdy nie istniała. Ta historia to książka o kobiecie, o której nie wiemy niemal nic, choć jej muzyka rozbrzmiewała w XIX-wiecznych salonach od Warszawy po Paryż i Nowy Jork. Jest to opowieść o twórczyni, która walczyła o prawo do marzeń, o przestrzeń dla własnego talentu i o miejsce w kulturze, która nie była gotowa jej wysłuchać. Agnieszka Lis, Przemilczana. Jeśli chcą państwo poznać tę fascynującą historię, no to polecam ten tytuł. luz+małparadio@myślnikplus.pl. Ja niebawem będę rozmawiać z Agnieszką Lis o tej książce, ale już teraz chcę państwu zaproponować ten tytuł. Czytajcie, a czyta się to świetnie. Pierwsza osoba, która wyśle do mnie mail z hasłem Przemilczana, otrzyma ten tytuł w prezencie. Now.

0: ponad 5 minut na antenie Radio Plus z grupą Jam. Naiwne pytanie, to są przeboje z nutą nostalgii.
1: Plus, plus.
0: Tegoroczna edycja tynieckich recitali kameralnych powoli, powoli dobiega końca, a finał festiwalu zapowiada się wyjątkowo spektakularnie. Tynieckie recitale to jest taki muzyczny festiwal łączący klasykę z nowoczesnością, mistrzowskie wykonania z kameralną atmosferą, a wszystko to osadzone jest w niepowtarzalnym otoczeniu opactwa ojców benedyktynów w Tyńcu. Za nami już 3 z 5 koncertów organizowanych w ramach tegorocznej edycji festiwalu. No i na te ostatnie warto się naprawdę wybrać z co najmniej 2 powodów. Ze względu na wyjątkowych wykonawców i wybrany przez nich repertuar oraz dlatego, że taka okazja powtórzy się dopiero za rok. Najbliższy koncert już w niedzielę, 16 sierpnia o godzinie 16, a wystąpi, uwaga, Aga Zaryjan, jedna z najważniejszych postaci polskiej sceny jazzowej, a wystąpi w duecie z Szymonem Miką, cenionym gitarzystą i kompozytorem. Ostatni, finałowy koncert już 30 sierpnia, również o godzinie 16, a wystąpią Agnieszka Świgut i Aleksandra Świgut, siostry oraz cenione kameralistki od lat promujące muzykę polską na najważniejszych scenach koncertowych w Europie. Ja tylko dodam, że wstęp na te koncerty jest oczywiście wolny, pełen program znajdą Państwo na stronie tynieckierecitale.pl. Przed nami już 2 ostatnie koncerty, no choć na jeden muszą się Państwo wybrać.
1: Reklama.
2: Malinowcy znaleźli się w opałach.
3: A gdyby kupili węgiel w KGM Węgiel, to mieliby najlepszy opał.
4: Polski węgiel, najwyższe parametry, bezobsługowość. W Małopolsce to wóz gratis. Jedyny w Polsce groszek z gwarancją suchości KGM Królewski. Laureat Lauru Konsumenta 2026. KGM Węgiel, dzwoń 570 750 570. KGMWęgiel.pl.
5: W drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Szeroki asortyment i dobre ceny każdego dnia. Dodatkowo w sierpniu mamy dla Ciebie jeszcze więcej korzyści. Złap kupony minus 15% w aplikacji DM na środki do prania, mydła i pielęgnację dłoni oraz pielęgnację włosów. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i oszczędzaj od 1 do 31 sierpnia stacjonarnie lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.

0: Chain of Sense i Enigma. To są przeboje z nutą nostalgii w Radiu Plus.
1: Plus? Plus.
0: 4 minuty zostały do godziny 20, zatem pora już na mnie i pora mówić papa, ale zanim to uczynię, to mam jeszcze jeden prezent, który spodoba się zwłaszcza paniom, mamom, młodym mamom. Jest to książka napisana przez mamę szóstki dzieci, przez Polę Wiśniewską. Książka Matka Pola. To nie jest książka o idealnym macierzyństwie, jest to książka o prawdziwym życiu, o presji, o samotności, o miłości, zmęczeniu, o kobietach, które próbują odnaleźć siebie pośród wygórowanych oczekiwań. I jeśli choć jedna mama po lekturze poczuje ulgę i pomyśli, czy ze mną jednak jest wszystko w porządku? Tak, ze mną jest w porządku wszystko, to znaczy, że warto było ją napisać. Tak pisze Pola Wiśniewska. W tej książce są prawdziwe historie, prawdziwa siła, prawdziwe emocje. To matka Pola i ten tytuł mam dla pań. Luz plus małpa, radiomyślnikplus.pl. Pierwsza osoba, która wyśle do mnie mail z hasłem matka, otrzyma wspomniany tytuł w prezencie. No już czas na to, papa. A żegnam się muzycznie. Too Much Heaven i Bee Gees. Ten numer potowarzyszy Państwu do godziny 20. Później Marek Sierocki, a my słyszymy się jutro od godziny 17. Agata Patela, pa!

0: Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: Marek Sierocki, witam wakacyjnie od poniedziałku do czwartku, od 20 do 22. W piątki oczywiście prywatka z Radiem Plus, w soboty również. A dziś zaczyna grupa Garcia utworem Bamboleo, potem DJ Bobo, There is a Party, a także grupa Carapiccio i Tic Tic Tac.

To była brazylijska formacja Carapicie, ich jedyny wielki hit Tic Tic Tac, a przed nami francuska formacja Magazine 60, która większość utworów wykonywała w języku hiszpańskim. Kenose to utwór w ich wykonaniu. Potem Italian Boys i Forever Lovers, a także Lucia w piosence Marinero.

0: natychmiastowe, akcesoria fotograficzne i albumy w drogeriach stacjonarnych. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i oszczędzaj od 1 do 31 sierpnia. DM, to liczy się człowiek, to kupuje.
1: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
2: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
1: Od środy w Kauflandzie piwo Żatecki złoty 89 za butelkę przy zakupie 10 z Kaufland Card Extra. 20 na osobę. A piwo Korona kup 3 butelki, 3 kolejne gratis. 24 na osobę. Kaufland.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do piątku z kartą Moja Biedronka. Piwo Żubr jasne pełne w puszce 500 ml. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 12 sztuk. Limit dzienny 24 sztuki na kartę. Biedronka.
4: Reklama.

0: Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: Lato z nutą nostalgii, przeboje sprzed lat zmiksowane non-stop. Przed nami holenderski duet Fantastic i Costa Blanca, potem Rick Fellini i Welcome to Rimini, będzie też Desirel i Voyage Voyage.

śpiewany po francusku, a przed nami wielki hit śpiewany po hiszpańsku. To włoski duet Rigueira i Vamos a la Playa, potem Transex, kanadyjska formacja i hit Living on Video, będzie też Abba i Lay All Your Love on Me.

Za nami wielki przebój Abby, a przed nami The Communards i przeróbka hitu Don't Leave Me This Way. Potem Electric Light Orchestra i Julie Don't Leave Here Anymore.

To była grupa Electric Light Orchestra, teraz zespół Blondie Atomica. Na koniec tego miksu mistrzowie muzyki New Romantic, grupa Classics Nouveau w piosence Is It a Dream?

0: Zespół Classic z nowym utworem Is It a Dream zakończył ten mix. Radio Plus. Reklama.
1: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
2: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
1: Od środy w Kauflandzie piwo Żatecki złoty 89 za butelkę przy zakupie 10 z Kaufland Card Extra. 20 na osobę. A piwo Korona kup 3 butelki, 3 kolejne gratis. 24 na osobę. Kaufland.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do piątku z kartą Moja Biedronka. Piwo Żubr jasne pełne w puszce 500 ml. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 12 sztuk. Limit dzienny 24 sztuki na kartę. Biedronka.
4: Wielkie chrupnięcie w niskich cenach w SuperZoo. Tylko do 19 sierpnia kupisz żwirek silikonowy Magic Pearls 3,8 litra aż 61% taniej. Za 9,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 25,99. Zapraszamy do SuperZoo. Zoo w PH Zakopianka w Krakowie. Super Zoo, ponieważ kochamy zwierzęta.
0: Reklama.

0: Lato z nutą nostalgii.
1: Oto nasz kolejny miks, a w nim grupa Massara. To włoski zespół, ich jedyny wielki hit, piosenka Margarita. Potem Bonemi, Kalimba de Luna.

zespół Bonnym i Kalimba de Luna, a przed nami Pilion, czyli Pado Pelandi, jedna z gwiazd muzyki Italo Disco w przeboju Happy Children, potem nadal klimaty Italo Disco, Mika Mission, How Old Are You, a także Trio Scotch i Disco Band.

0: włoskie trio Scotch utworem Disco Band zakończyło ten mix. Radio Plus. Reklama.
1: Kochanie, kto nam przywiózł opał za darmo?
2: KGM Węgiel. W Małopolsce dowóz jest gratis. Kupiłem polski węgiel. Zero domieszek. To groszek królewski z gwarancją suchości.
1: Ten, co wygrał Laur Konsumenta 2026?
2: Dokładnie. Zamów dla teściowej. 570 750 570. KGMWęgiel.pl.
3: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
4: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
3: Od środy w Kauflandzie piwo Żatecki złoty 89 za butelkę przy zakupie 10 z Kaufland Card Extra. 20 na osobę. A piwo Korona kup 3 butelki, 3 kolejne gratis. 24 na osobę. Kaufland.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do piątku z kartą Moja Biedronka. Piwo Żubr jasne pełne w puszce 500 ml. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 12 sztuk. Limit dzienny 24 sztuki na kartę. Biedronka.
6: 18,47, 12.
7: Co liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
7: To ja też chcę. 24,39.
8: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.

0: Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: Przed nami jeden z najpopularniejszych duetów lat 80. ubiegłego wieku. Thomas Anders i Dieter Bohlen, czyli Modern Talking i Sherry Sherry Lady. Będzie też trio Bad Boys Blue i Gimme Gimme Your Lovin', a także CC Catch w piosence Strangers by Night.

śpiewała Sissy Catch, teraz już przenosimy się do Anglii. Rick Astley, Together Forever, a także grupa Big Fun w piosence Blame It on the Boogie. Australijczyk Jason Donovan zaprezentuje się w piosence When You Come Back to Me.

To była australijska gwiazda Jason Donovan, a przed nami kolejna gwiazda z antypodów, Kylie Minogue i Better the Devil You Know. Będzie też Sandra w piosence Everlasting Love.

0: Zespół Joy utworem Touch by Touch zakończył nasze dzisiejsze spotkanie. Przypominam, że w wakacje spotykamy się od poniedziałku do czwartku w godzinach od 20 do 22, a w piątki i soboty od 20 do północy. Marek Sierocki, do usłyszenia.
1: Reklama.
2: Malinowscy znaleźli się w opałach.
3: A gdyby kupili węgiel w KGM Węgiel, to mieliby najlepszy opał.
4: Polski węgiel, najwyższe parametry, bezobsługowość. W Małopolsce dowóz gratis. Jedyny w Polsce groszek z gwarancją suchości KGM Królewski. Laureat Lauru Konsumenta 2026. KGM Węgiel, dzwoń 570 750 570. KGMWęgiel.pl.
5: Firma Suder prowadzi usługi hydrauliczne od 25 lat. Sprzedamy i zamontujemy kocioł, boiler i całą instalację wodną i kanalizacyjną. Doprowadzimy gaz i wodę do budynku, położymy kanalizację i podłączymy studnię. Zapisz 517 745 435 lub 504 133 365. Sucha Beskidzka, ulica Makowska 44, Jordanów 3 maja 64b.
6: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do piątku z kartą Moja Biedronka. Piwo Żubr jasne pełne w puszce 500 ml. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 12 sztuk. Limit dzienny 24 sztuki na kartę. Biedronka.
1: Reklama.